że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: SK Zielona Góra.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 0-2-8. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca mimo tego,

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żaden

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Teraz.

ale nie dam sobie wyjść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej, a twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Reklama. Hot Shots. Miejsce twoich spotkań. Jeden adres. Prawie 3000 metrów kwadratowych rozrywki. Hot Shots przy Moniuszki 16. Bilard, kręgielnia, dart i nowo otwarte bistro Stara Winiarnia w przestrzeni dawnej lubuskiej wytwórni win. A to dopiero początek. Już wkrótce otwieramy Hot Shots Music and Art. Nową przestrzeń muzyki, sztuki i wieczornych spotkań. Hot Shots. Tu zaczyna się twój wieczór. Moniuszki 16. Miejsce twoich spotkań.
1: I po reklamie.

0: Reklama. Hot Shots zaprasza do nowo otwartego Bistro Stara Winiarnia. To kolejny rozdział miejsca, które od lat tworzy przestrzeń spotkań. Z szacunkiem do historii Starej Winiarni stworzyliśmy wyjątkowe bistro, gdzie doskonała kuchnia, wyselekcjonowane wina i niepowtarzalna atmosfera spotykają się przy jednym stole. Odwiedź nas przy ulicy Moniuszki 16 w Zielonej Górze i obserwuj Bistro Stara Winiarnia w mediach społecznościowych. Hot Shots. Miejsce twoich spotkań.
1: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Piątek o poranku w Zielonej Górze. Dzień dobry, 28 stopni dziś nawet na termometrach. Będzie słońce, ale również niewykluczone opady deszczu. A na drogach spokojnie, przypomnę, że trwają prace na Waryńskiego, Poznańskiej i Zaciszu.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
3: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty. Radosław P. odpowie m.in. za płatną protekcję. Grozi mu za to 8 lat więzienia. To efekt śledztwa w sprawie zonda krypto i oszustw na ogromną skalę. Sam Radosław P., kiedy był wprowadzany do prokuratury, mówił, że jest niewinny i czuje się ofiarą.
4: Ja powiem tak, polityka. Tam. Zobaczymy, co z tego zobaczymy, kto jest winny. Bardzo dużo.
3: A po północy prezes PKOL-u został wywieziony z gmachu katowickiej prokuratury, gdzie od południa trwało jego przesłuchanie. A minister cyfryzacji chce kary dla Mety, zapowiedział złożenie wniosku do Komisji Europejskiej o ukaranie firmy za wyświetlanie wprowadzających w błąd reklam. Domaga się miliarda złotych kary, ale zdaniem ekspertów...
5: Taki wniosek moim zdaniem nie ma żadnej mocy formalnej.
3: Komentuje dla nas Katarzyna Szymielewicz z fundacji Panoptykon. Według ekspertów Meta może zarabiać nawet 20 milionów złotych dziennie, a to na publikacji fałszywych reklam. Kolejne zwycięstwo Polek bez straty seta. Tym razem nasze siatkarki wygrały z Niemkami 3-0 i na Mistrzostwach Europy mają komplet wygranych, mówi przyjmująca reprezentacji Martyna Czerniańska.
6: Bardzo dobra gra zespołowa, naprawdę super wymiany i dużo gry w obronie i po naszej, i po stronie przeciwniczek. I po prostu jestem dumna z drużyny. Jestem dumna, że wygrałyśmy to 3-0, bo z Niemkami zawsze te mecze są bardzo długie i męczące.
3: A dziś Polki zagrają z Turczynkami, a stawką meczu będzie pierwsze miejsce w grupie.

0: Dzień dobry, jest piątek, mamy piątek, mówimy piątek w końcu, już go nie wypuścimy, nie?
1: Ej, a widzieliście dzisiaj częściowe zaćmienie słońca o 5 rano?
0: O 5 rano, o tej porze to ja miałem jeszcze całkowite zaćmienie.
1: Nikomu niepotrzebna informacja, czyli to, że dzisiaj było zaćmienie księżyca. W związku z tym zapraszam serdecznie na NNI, nikomu niepotrzebne informacje. Wrzucajcie je na naskowym messengerku, ewentualnie 664-402-302.

0: 9 minut po godzinie 6 u nas NNW, czyli...
1: Nikomu niepotrzebne informacje.
0: To u mnie dzisiaj z tych nikomu niepotrzebnych informacji, NNI.
1: NNI.
0: Albo W, no bo wiadomo.
1: No W wydarzenia, no.
0: No wiadomo. To u mnie jest BMK.
1: Czyli?
0: Boli mnie kolano.
1: Znowu? Które?
0: Nie, no cały czas właśnie. Ja nie wiem, co... Kurczę, czy ma ktoś, masz coś, Kamcia, żeby to kolano po prawej stronie nie bolało mnie jak to po lewej?
1: Słuchaj, nie ma żadnego problemu.
0: Mm-hmm.
1: Jak się uderzysz w łokieć, zaczniecie łokieć boleć.
0: Dobra. Kto jeszcze? Czekamy na wasze informacje, czekamy na Messengerku. Nikomu niepotrzebne informacje.
2: Cześć, ja od czerwca zabieram się za przyczepienie moskitiery do okna, żeby te tam robaczki i tak dalej nie wpadały w nocy. Ale w sumie to już końcówka lata, więc chyba odłożę to na przyszły rok, no bo po co to? W zimę i tak ich nie ma, tak?
0: Coś czuję, że ta informacja akurat jest ważna dla twojej żony, dziewczyny, tudzież rodziny.
1: No ale obiecał, że zrobi? No zrobi, no. To, że za rok, to się nie czepiaj.
0: To, że za rok, tak. Prosimy o więcej. Ktoś jeszcze? Nikomu niepotrzebne informacje?
3: Może to głupio zabrzmi i dwuznacznie, ale chyba beznadziejny jestem w zadowoleniu kobiet.
1: A to akurat proste. Trzeba pozmywać, uprasować, śniadanie zrobić.
0: Ja dzisiaj dałem się buziaczka wychodząc z mojej żonie. I była jakoś tak zazwyczaj zdziwiona i zadowolona.
1: Mhm. A pozmywałeś, posprzątałeś? Wtedy byś zobaczył uśmiech na twarzy. Mówię ci, spróbuj.
4: Chodziło o coś więcej.

0: Tutaj jest 19 minut po godzinie 6. No jest fajnie, bo jest piątek. Jeszcze fajniej jest, bo jest z nami pani Jadzia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne prasowanie.
0: No prasujemy, no dobrze, dobrze.
2: Od samego rana. Słuchajcie, Maryla Rodowicz.
0: Oj, widziałaś wczoraj w Sopocie na deskach operoleśnych?
2: Nie widziałam, ale było podobno ekstra.
0: Była tak kolorowa, że...
2: Tak, no było. I ona właśnie przed tym wczorajszym koncertem wróciła wspomnieniami do swoich pierwszych występów w Operze Leśnej. Opowiadała też o imprezach z Heleną Wądraczkową, a na koniec wypaliła: tu się narodziłam i tutaj zejdę.
0: Tak powiedziała?
2: No.
0: Zejdzie tam?
2: No.
0: Zejdzie ze schodów. No.
1: Maryla była gwiazdą, jak ja byłam młoda. Teraz jestem stara, a ona bezczelnie dalej jest gwiazdą.
0: No. I przestań mówić, że jesteś w grupie starszaków. Przestań.
2: Słuchaj, tak. Dla nas tak gwiazdą jesteś ty.
1: Wow.
0: I dalej młoda, i piękna. Nie to co jak Marcin Prokop, który podczas festiwalu w Sopocie, tam dalej jesteśmy, no, powiedział na scenie, że w 2025 roku zamierza wystartować w wyborach.
2: W 2050.
1: Tak, powiedziałem... 25 już był.
0: No właśnie, w 2050 rzeczywiście, plus 25. Dorota Wellman dopowiedziała, że na prezydenta Warszawy będzie startował prawdopodobnie, a Prokop już powiedział i poprosił o publiczność, o poparcie przy urnach.
1: Mam dla niego hasło wyborcze.
2: O, jakie?
1: Duży człowiek, duże obietnice.
3: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Kamcia, a jakieś hasło, gdyby Dorota Wellman wystartowała?
2: Ja myślę, że to byłyby szerokie perspektywy. You take me

0: Nikomu niepotrzebna informacja, Kama właśnie tańczyła rękoma. Tak, tak to właśnie
1: dokładnie
0: wyglądało.
1: Pamiętajcie, cały czas na Messengerku możecie wrzucać nikomu niepotrzebne informacje, ale za momencik Marcin Procki będzie miał te, których bardzo potrzebujemy. Na przykład te o piłce nożnej.
0: Działo się
1: potrzebne
0: w kamcie, to jest bardzo ważna informacja. Gramy dalej, jeśli chodzi o Ligę Europy. Za chwilę szczegóły.

0: Reklama.
1: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca rzeszowiacy Michał Szczygieł i Grupsa. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Nowy laptop, smartfon albo smartwatch bez wielkiego wydatku na start? W Komputronik wynajmiesz swój wymarzony sprzęt. Minimum formalności. Płacisz wygodnie co miesiąc, a potem decydujesz, oddajesz czy bierzesz na własność. Na przykład czarny smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE już od 49 zł brutto miesięcznie. Sprawdź wynajem w salonie Komputronik w centrum handlowym Focus Mall.
4: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: Nowy plecak, buty, zeszyty, kredki, długopisy. Lista zakupów szkolnych, która nigdy się nie kończy? Nie zgaduj, mamy idealne rozwiązanie. Kup kartę podarunkową do Galerii Zielonej i niech wybierze sam. Kartę znajdziesz w automacie przy Medisin. Back to School w Galerii Zielonej. Zielona Góra Energetyków 2A.
6: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
7: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jeszcze raz!
8: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
12: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, www.siatekzbud.pl.
13: Dzień dobry, w piątek o poranku w Zielonej Górze 28 stopni według prognoz dziś na termometrach, aczkolwiek zarówno rozpogodzenia, jak i niewykluczone, że w szczególności po południu popada, a na drogach jeszcze spokojnie. Pozdrawiam.
12: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
11: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.

0: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Krocki, zapraszam, a na początek ważne informacje dla kierowców. Po wypadku jest ruch wahadłowy na Krajowej 74. To na trasie Piotrków-Trybunalski-Kielce w miejscowości Ćmińsk zderzyły się dwie ciężarówki. Czerwona strefa wokół Koloseum. Władze Rzymu zdecydowały się ją wprowadzić przez falę przestępczości w jego okolicy. Zapowiedziano więcej patroli funkcjonariuszy, bo okolice antycznego amfiteatru stały się ostatnio bardzo niebezpieczne. Dochodzi tam do napadów, kradzieży i starć z policją.
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
2: SK Sport News.
0: Lech i Jagiellonia przypieczętowały awans do Ligi Europy. Po wygranej 7-0 u siebie mistrz Polski 2-2 zremisował z FC Tun, natomiast zespół z Białegostoku po raz drugi, tym razem 2-1, wygrał z Iberią Tbilisi. Dla Jagi to pierwszy w historii klubu awans do głównej fazy tych rozgrywek. Nie poszło dwóm pozostałym naszym drużynom, Górnikowi i Rakowowi, występującym w Lidze Konferencji. Reprezentacja polskich koszykarzy za to pokonała Izrael 106-86. Było to pierwsze spotkanie drugiego etapu eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata.
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
3: Jankes. Kama. Wiktor.
4: W Radiu SK.
5: No dobrze, lecimy dalej. 6.32. Nikomu niepotrzebne informacje z samego rana. Proszę bardzo.
6: Hejka, a ja jestem totalnym beztalenciem w parkowaniu i się z głęboką świadomością do tego przyznaję. Pozdrawiam.
7: No i tym beztalenciem, bez przesady.
5: A to było w parkowaniu czy w szparkowaniu?
7: W parkowaniu. Samochodem. Chyba. Gorzej, jeśli rowerem.
5: Może chodziło o szparkowanie?
7: No, chyba nie.

0: Tutaj Eska. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry. Mamy informacje, no teraz raczej takie dość potrzebne. Nie dla wszystkich, dla niektórych. Bardziej ciekawostka. Słuchajcie, Bundeswehr szuka nowych żołnierzy. I teraz pytanie, gdzie?
1: No gdzie?
0: Ha! Nigdy byś nie wpadła na to, Kamcia.
1: No.
0: W kebabowniach. W Niemczech rzeczywiście. Ja ostatnio byłem na chwilę w weekend w Berlinie.
1: No.
0: Jadłem oczywiście kebaba, ale nie było tam żadnego kodu QR, albo źle zapatrzyłem, ale rzeczywiście na opakowaniach...
1: Nie zrozumiałeś, bo ten kod był po niemiecku.
0: Na opakowaniach kebabów pojawiły się wojskowe hasła i kody QR prowadzące do ofert pracy w armii. Jesz kebaba, co tam jest ciekawego? Pyk, a tam zapraszamy do armii.
1: W sumie ostry sos sprawdza odporność lepiej niż komisja wojskowa. Radio
2: SK. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
4: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Hosso w Świebodzinie. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. I po reklamie.

0: Rita Ora, 12 do 7.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
2: to you. Karol, Karol.
3: SK budzi w urodziny.
0: Kamcia, dobrze, dobrze. Karola dorzucamy do naszego zestawu, naszej płyty urodzinowej. Halo, jesteś?
4: Tak, jestem.
0: I szybciutko, na co masz ochotę? Wszystko spełniamy z samego rana. Mów szybko, szybko z okazji swoich urodzin. Proszę bardzo, no.
4: No to przede wszystkim, żeby jak najmniej strzykało po siłowni, po innych aktywnościach fizycznych, spełnienia marzeń i żeby się nic nie zmieniało. Wszystko jest okej. Okay.
0: Proszę bardzo.
5: Słyszałeś, Janki?
0: Tak, żeby nie strzykało.
5: Ale po aktywnościach fizycznych. No budź się, proszę, od słuchaczy.
0: Ja ostatnio biegłem na nasze piąte piętro, zrobiłem rekord toru. No właśnie. Mm-hmm. O, i tak właśnie
5: w finale. I dochodził do siebie
0: przez
5: 10
0: minut. Dlatego mi teraz boli to kolano. No dobra, tego ci życzymy oczywiście, Karolku, z samego rana. Fajnie, że z nami jesteś.
5: Karol, twoja fantastyczna małżonka postanowiła się do nas odezwać i napisała, że ona wszystko, ona naprawdę dla ciebie wszystko i że tego zdrówka ci życzy i cierpliwości, bo czasem podobno ci troszeczkę brakuje i że szczęścia, radości i spełnienia marzeń i uwaga, tu jest deklaracja z jej strony, w których spełnieniu będę mogła pomóc, na pewno to zrobię.
0: Jak myślisz, co ma na myśli, Karolku?
4: Super, no na pewno wiele aspektów zawsze mogę na nią liczyć, więc myślę, że w 100% jest to prawda.
0: A słuchaj, mamy coś na drugą nóżkę jeszcze. Karol jest wspaniałym mężem, to są dalej słowa twojej żony. I uwaga, chociaż nikt nie potrafi mnie wkurzyć jak on.
4: To prawda, to
0: dobrze,
4: prawda.
0: Dobrze, brawo!
5: A potem jest jeszcze druga część, że zasługuje na wszystko, co najlepsze, czyli na mnie.
0: Na ciebie, na kamerę?
5: Nie, na żonę, prawda. Na żonę. Dobrze, słuchaj, Karol, my ci naprawdę super życzymy wszystkiego najlepszego. Fajnie tak o was czytać i o tym waszym małżeństwu, bo wychodzi na to, że chyba macie dosyć rozrywkowo tam u siebie w domu i niech tak zostanie. To, żeby było jeszcze lepiej, dorzucamy 100 zł i zapas oryginalnego soku.
4: Super, dziękuję.
0: Wszystkiego bardzo cudownego dla was, dla ciebie, Karolku. No i co? No żeby jak najmniej szczykało, prawda? Jak powiedziałeś.
4: Dziękuję bardzo.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
0: Pamiętajcie, zawsze zgłaszacie siebie, bliskich, znajomych, rodzinę na sk.pl, codziennie urodziny za skąd przed godziną 7.
5: No i pamiętajcie, że jeżeli tak jak Jankas macie karnet na siłownię, to nie musi on tylko leżeć, można go również używać.
0: Dziękujemy.

0: Jejku, pomyślałem, że to jest ostatni piątek tych wakacji.
1: Ojej! O nie! Aż zabolała ta informacja.
0: Dobra, co mam do informacji? Nie było tej informacji, za chwilę będą informacje od Marcina Prockiego.
2: Autopromocja.
3: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej!

0: noc miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
14: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.

0: Do soboty mleko UHT Polmlek, 1,69 zł litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum. Milk
1: Patrol! To będzie ostatnia reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Według prognoz szykuje nam się bardzo ciepły piątek, około 28 stopni nawet na termometrach, aczkolwiek zarówno słońce, jak i niewykluczone, że przelotnie popada. Tymczasem liczba aut rośnie na bohaterów Westerplatte, Batorego Wrocławskiej czy Wojska Polskiego.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W nocy wywieziono go z prokuratury. Nie wiadomo, czy jeszcze dziś będzie przesłuchiwany. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Radosław P. odpowie m.in. za płatną protekcję. Minister sportu Jakub Rutnicki wezwał do zwołania zarządu PKO i odwołania prezesa. A całą noc walczyli z ogniem. Wielkopolscy strażacy dogaszają ogromny pożar hali produkcyjnej w miejscowości Bielsko w gminie Międzychód. Płonęło około 3000 metrów kwadratowych. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 20 zastępów strażaków. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Lech i Jagiellonia w Lidze Europy. Polskie kluby dopełniły formalności w rewanżowych meczach czwartej rundy eliminacji i awansowały do fazy ligowej. Lech 2-2 zremisował z FC Tun i dwumecz wygrał 9-2, a Jagiellonia po wygranej 4-0 tydzień temu, tym razem na wyjeździe 2-1 pokonała Iberię Tbilisi.
3: Trudno się nie zgodzić, że to jest pełni zasłużony awans, z którego się na pewno bardzo cieszymy, bo to jest bardzo duża historyczna chwila.
2: Mówił trener Jagi Adrian Siemieniec. Dziś w Monako losowanie fazy ligowej Ligi Europy, po którym polskie zespoły poznają swoich rywali.
4: Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
5: Od rana zbieramy nikomu niepotrzebne informacje i Olga napisała do nas na SK-owym Messengerku. Koty mają coś w rodzaju linii papilarnych na nosie.
6: Na nosie?
5: No, czyli jak kot coś przeskropie, to zbierają odciski noska. Kumasz?
7: Tak czułem.
8: To ja w imieniu mojego pieska chciałbym przeprosić wszystkie koty, bo wczoraj Jimmy pogonił kota, sąsiada.

0: Kamcie się wolny lat, zakładają słuchawki.
1: To jest, ale też ostatnio
0: my pracujemy, jak się okazuje, w ciężkich warunkach. Zakładanie słuchawek na głowę to bardzo wymagająca sytuacja.
2: Ale oko się, tak? Się uderzyło.
0: Jejku, jak ty będziesz występować w weekend z podbitym okiem?
1: Na pirata!
2: Dokładnie.
0: Gdzie ty
2: dokładnie
0: będziesz? Kama w niedzielę będzie występować. Gdzie będzie można zobaczyć twoje limo?
2: No proszę pana, no w Halu to Polsa, zapraszam.
0: A w Mielcu?
2: A tam też będę. Gdzie no ja nie będę? W Bałtowie będziesz też no będę. I w Mielcu będę na SK Music Tour. Panie.
0: No dobrze. No i te słuchawki mają grzech. Nowe grzechy są odprawiane, czy też odmawiane, czy też no, częstowane w konfesjonale. Mhm. Ale skąd ta informacja w ogóle wyszła, jak to są przecież tajne sytuacje? Ale
2: nie,
0: no dobra.
2: To jest sytuacja taka, że pan ksiądz Grzegorz Stelczyk, mhm, on mu powiedział trochę na temat tego, z czego
0: czyli
2: spowiadają
0: on ma grzech,
2: się Polacy,
0: że powiedział, bo on nie powinien mówić przecież.
2: Ale on nie powiedział, że Krzysiu Jankowski, tylko powiedział, że ogólnie tylko, tak, że my Polacy.
0: Dobra, no.
2: I jak się okazuje, coraz częściej spowiadamy się z nadużywania mediów społecznościowych, przede wszystkim z TikToka i z nowych technologii, no.
0: Już to widzę. Zapukaj, że ja jestem. Proszę księdza, zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i TikTokiem.
1: Kolejny!

0: Nasz bursztynowy słowik, Szłowik też. Dawid Kwiatkowski w Radiu SK.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Dawid ma na koncie bursztynowego, serio, no.
2: No to teraz wy będziecie mieli szansę odpowiadać śpiewająco. Wystarczy zadzwonić pod 664-402-302, odpowiedzieć na siódme pytanie. Pamiętajcie, mamy tylko 2 minuty, a jak nie będzie telefonu przy uchu, to Bogaj będzie rozłączał.
0: No dobra. I bardzo dobrze. Halo, dzień dobry, witamy, tutaj SK. Kto dzisiaj pierwszy albo pierwsza?
3: No cześć.
0: No cześć.
2: Kto po drugiej
3: Sławek
2: stronie? Sławek. No to świetnie, Sławku.
0: Sławek, energia, uśmiech, pierwsze. Lecimy. Dobra, poszli.
1: Zabawa rozpoczęta.
2: 6.31 to rekord świata w skoku o tyczce mężczyzn. Pytanie, do kogo należy?
0: Do Armina Van Burena, Armanda Mondo Duplantisa czy Armanda Van Heldena?
3: Oczywiście, że do Duplantisa.
1: Drugie.
2: No. To ten facet z tą dużą tyczką, nie?
0: Tak.
2: Dobra. Kur diabeł to ryba z Bałtyku, czy może chorwacka pikantna potrawa na bazie kurczaka?
3: Strzelam, że ryba.
2: I to był dobry strzał. Wygląda jak ja, kiedy się nie wyśpię, naprawdę.
0: O, proszę cię. Uwaga, trójeczka. Koty mają coś w rodzaju linii papilarnych na nosie, łapach czy może ogonie? Łapy, ogon czy nosek?
3: Na nosie.
2: Słuchał radia, słychać.
1: Czwarte.
2: Kto zdobył bursztynowego słowika w 2026 roku? Kuba Badach, Kuba Wojewódzki czy Kuba i Kuba?
3: Kuba i Kuba.
2: To jest!
0: Dobrze, próbowałem zmylić się Dawidem Kwiatkowskim, ale nie udało się. No dobra, piąteczka. Kto jutro wystąpi na PGE Narodowym? A, cyrkowcy, B, żużlowcy, C, diskopolowcy?
3: Oczywiście, że żużlowcy.
0: Będziesz?
3: Nie będę, niestety.
0: Oczywiście, że nie.
2: Słuchaj, to zupełnie jak ja. Jakimi epitetami można określić kogoś silnego? Atletyczny, potężny, krzepki, niezłomny, stalowy, mężny, niewzruszony.
4: 30 sekund!
0: Dobra, szybko, 30 sekund. No nie, nie było odpowiedzi. No jak można było się wykapućkać na takiej prostej sytuacji?
2: Dzień dobry!
0: No ale to zdarza się, najlepszym. Halo!
3: Cześć.
0: Lecimy! Siódme! Uważaj, mamy piątek, wymyśl dwie rzeczy, które w piątek może robić typowy 30-latek.
3: Oglądać telewizję, pracować i wyrzucać karty.
2: Słuchaj, rzutem na taśmie. W ostatniej sekundzie udało się. Wielkie gratulacje. Nasza eskowa koszulka z napisem cześć leci do ciebie. No i powiedz, co ty będziesz robił dzisiaj w piątek?
4: Masz lat?
3: No ja niestety będę pracował.
2: A, młody człowiek. 29.
1: Siódme wygrywa.

0: Before you go, there's something I want you to have.
1: Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this...
0: Yeah, yes it is.
1: But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air.
0: Well, baby, I went down and got it for you.
1: Oh, you shouldn't have.
2: Co? Co znowu? Oops.
3: No, to zrobiłaś. Wiesz co, wczoraj chodziłam po wszystkich moich sąsiadach szukając wysokiej drabiny i wszyscy mieli tylko niskie drabiny. A okazuje się, że drabinki wylosowali na US Open. Więc może dlatego nie było.
2: Rozumiem, no dlatego oczywiście. To za chwilę tą drabiną dojdziemy do newsów, które przedstawi Marcin.

0: Reklama.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
1: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
3: Wujku, widziałam zebrę.
4: No to chyba normalne na drodze.
3: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
4: Co to za zoo?
3: Zoo Euroregionów Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżo zwierzę i kapucynki.
4: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
3: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
5: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. To kupuje.
7: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
15: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
18: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, www.siatekzbud.pl.
19: Rośnie liczba aut na drogach w Zielonej Górze, coraz większy ruch między innymi na Podgórnej Lwowskiej czy Wrocławskiej. Uważajcie także na Batorego, Alei Wojska Polskiego czy też na Botanicznej. A dziś 28 stopni i zachmurzenie zmienne.
18: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
20: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sprowadzony z Czech do Polski Dariusz N. usłyszał m.in. zarzut zabójstwa, udziału w zbrojnej grupie przestępczej oraz obrotu narkotykami. Mężczyzna powiązany jest ze środowiskiem pseudokibiców. Na 3 miesiące trafił do aresztu, a będzie odpowiadał za zabójstwo 19-letniego piłkarza GKS-u Katowice. Kierowcy utrudnienia po wypadku na S8-ce w Łódzkiem. Doszło do niego na wysokości Złoczewa. Zderzyły się tam dwie osobówki. Ranna została jedna osoba. Jeden pas jezdni w stronę Wrocławia jest w tej chwili zablokowany.
18: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
21: SK Sport News.
20: Piłkarze Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok awansowali do fazy ligowej Ligi Europy. W czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji odpadły Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. A rozlosowano już turniejowe drabinki US Open. Rywalizacja w Nowym Jorku zacznie się w niedzielę. W tej pewnej gry w wielkoszlemowym turnieju są cztery Polki. To Świątek, Chwalińska, Fręch i Linet. Wciąż szansę na awans ma jednak też Martyna Kubka, która dziś zagra decydujący mecz eliminacji.
18: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
22: Jankes. Kama. Kama i Wiktor.

0: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w piątek. No i od samego rana czekamy na NNI. Nikomu niepotrzebne informacje.
1: Pamiętajcie, że jest piątek i prawie na każdej stacji benzynowej z kuponem zatankujesz taniej.
2: Po co tankować taniej, jak można tankować w ogóle za darmo? Wystarczy się zgłosić, deska tankuje do pełna. Hej! Mam wrażenie, że za darmo to uczciwa cena.
0: Ach, zgadza się oczywiście. Będziemy tankować wasze fury, tylko dajcie znać, no kto potrzebuje takiego tankowania do pełna. Zgłoszenie jeszcze raz.
3: SK.pl.
0: Polecamy.

0: No i dojechaliśmy do 7.38, 22 kreski, będzie z nami godzina 8. Nosol się zbliża, więc uwaga, uwaga, uwaga. No.
1: Ale teraz to, co powiem, nie będzie żadną wkrętką. Słuchajcie, ja w tym roku byłam na wakacjach w Jarosławcu, to jest nad polskim morzem. Mają plażę, która się nazywa Dubaj.
0: No. Naprawdę? Co, naprawdę?
1: Tak.
0: I co tam takiego jest dubajskiego na tej plaży? Dlaczego
1: okazuje
0: ona jest
1: się,
0: dubajska?
1: Po prostu ktoś ją wysypał, jak sztuczną plażę w Dubaju.
0: Aha.
1: I nazwał ją Dubaj.
0: Gratulacje.
1: No, więc nie wiem do końca, czy byłam w Emiratach, czy byłam jednak nad polskim morzem, ale...
0: Dubaj w Jarosławcu, to mi się podoba.
1: Nie tylko Dubaj, w Jarosławcu również ktoś postanowił połączyć system kaucyjny z automatem z nagrodami.
0: Mm-hmm.
1: W jednej z maszyn można wygrać worek pełen butelek i puszek objętych kaucją.
0: Ale to ja lubię, my Polacy potrafimy, główka pracuje, ale zobaczycie, za jakiś czas na pierwszą komunię zamiast roweru, czy też zegarków będą wręczać worek z butelkami kaucyjnymi. Tak.
2: Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka.
3: A Westę uważa.

0: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
6: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
13: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
14: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
17: I po reklamie.

0: nos Alexa, momencik będzie i wyobraź sobie, że twoja obietnica się ziści.
1: Będzie i to na bogato, bo będzie kościelnym i będzie dzwonił w sprawie dmuchania.
0: Kościelne i dmuchanie?
1: Tak.
2: Podczas ślubu.
0: Panie.
1: Posłuchajcie uważnie.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo.
5: Dzień dobry, kiedy to obiecnica po tej stronie kościelnej. Czy ja się dotelefonowałem do pana Marcela z uroczystości na 16 w sobotę?
4: Tak, dzień dobry.
5: Proszę pana, ja tylko dzwonię z zapytaniem, czy wy już znaliście z księdzem, który ksiądz będzie wam dawał uroczystości, bo ja też muszę dopilnować
4: ojciec to. Ojciec Andrzej.
5: Bo wczoraj nam siadła elektryka do organów i teraz musimy to poustalać, proszę pana, jak ksiądz będzie się teraz, proszę pana, przemieszczał między ołtarzem a organami, żeby móc dmuchać piszczały organowe, tu już manualnie.
4: No wiem, tylko to tą całą muzykę moja narzeczona ustala, ja to tam za dużo nie wiem.
5: Nie,
4: nawet
5: to nie chodzi o muzykę, to wszystko, proszę pana, te aleluje i tak dalej, które będą, proszę pana, normalnie na mszy, to muszą organy robić.
4: Czyli padły organy po prostu, tak?
5: Padły organy i teraz tak, ksiądz będzie odpowiedzialny za to, żeby przed tym, jak będzie trzeba w organy, proszę pana, grać, to on idzie przez zachrycję, proszę pana, do góry na organy i tam, proszę pana, z organistą dmucha w organy, żeby one mogły grać. Dlatego ołtarz będzie pusty.
4: No rozumiem, tylko ja muszę z moją narzeczoną pogadać o tym i dopiero będziemy się dogadywać z księdzem.
5: Ale tutaj
4: no,
5: nie ma co do gadania, proszę pana, bo ja innej opcji nie widzę. Ja nie dam rady, proszę pana, biegać tam i z powrotem i dmuchać piściały w organach.
4: No nie byłem nigdy w takiej sytuacji, wie pan, więc nie wiem, co panu mam powiedzieć teraz.
5: Dlatego trzeba to ustalić, czy wam nie będzie przeszkadzało, jak ksiądz będzie co jakiś czas sprzed ołtarza wychodził, żeby iść na organy, dmuchać piściały w organach.
4: No nie wiem, czy szczerze panu powiem, no, że pan mi podstawił pod ścianą, bo no nie mam pojęcia, czy mi nie będzie przeszkadzać, ale czy moim teściom nie będzie przeszkadzać,
5: no
4: to też nie wiem.
5: No właśnie. A może inaczej byśmy zrobili, jakbym wam tak zależało, żeby ksiądz był no to, proszę pana, przy ołtarzu, to może byście kogoś wydelegowali, żeby tam organiście pomagał dmuchać piściały w organach.
4: No dobra, no coś wymyślę. Jak nie przegadam jeszcze z tą narzeczoną, no jakby co to ja załatwię kogoś i ktoś będzie tam pomagał organiście, no.
5: Niech, proszę pana, pan pogada jeszcze z Magdaleną.
6: Marcelku, zostałeś skręcony w Radiu SK.
4: O kurna, to ładnie żeś wymyśliła. Ja mówię, dmuchać w organy? Dobrze, przeklinać się zacząłem jak w Radiu SK.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: bez przerwy jakieś afery, prawda?
1: Coś się dzieje, tutaj dzwonią, zabierają. Wczoraj o tej porze już niektórzy jechali do prokuratury. Pojechali sobie pogadać, spotkać się, napić się kawy.
2: No ale jakim luksusowym autem, panie.
0: Tak?
2: No pewnie.
0: Chciałabyś, żeby ktoś do ciebie wpadł?
2: Nie, dziękuję. Marcin Brodski za chwilę będzie mówił o tym w newsach. Będzie Radek P, a właściwie Radek
0: Radosław P.
2: Pekaol.
0: Za chwilę, szczegóły. Young Kids. Kama. I Wiktor.
3: W Radiu SK. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
9: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6+6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie.

0: 10% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: O poranku w piątek po raz kolejny czas sprawdzić, jak wygląda sytuacja na drogach w Zielonej Górze. Cały czas spory ruch na Podgórnej Lwowskiej czy Wrocławskiej. Uwaga również na Alei Wojska Polskiego czy też na Alei Konstytucji 3 maja, a dziś nawet 28 stopni.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Prezes PKOL-u z zarzutami. Pytanie, co dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim? Radosław P. odpowie m.in. za płatną protekcję w śledztwie dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Mimo postawienia zarzutów nie traci automatycznie funkcji prezesa PKOL-u. O tym, czy pozostanie na stanowisku, decydują władze komitetu zgodnie ze statutem organizacji.
3: Jesteśmy w kryzysie wizerunkowym od dłuższego czasu. Nie ma żadnej wątpliwości, że statut daje możliwość odwołania. My nie mamy takiej wątpliwości.
2: Mówi wiceprezes PKOL-u Adam Konopka. Działacze już od jakiegoś czasu domagali się odwołania prezesa. Areszty po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. 3 osoby trafiły za kraty, nie ujawniono jednak ich danych. Wiadomo, że w sumie CBA zatrzymało na Dolnym Śląsku w tym samym czasie 6 podejrzanych.
4: Klasyka działania w takich wypadkach, żeby wszystkie zatrzymane osoby zatrzymać w tym samym czasie, żeby nie mogły się ze sobą kontaktować, porozumiewać i cokolwiek ustalać.
2: Informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, a zatrzymani to przedstawiciele 3 firm oraz urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przypomnę, 4,5 miliona złotych trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały w powodzi. Radość ze zwycięstwa w cieniu wypadku. Kibic Jagiellonii zabrany został karetką do szpitala po tym, jak spadł z wysokości kilku metrów na stadionie w Tbilisi, a do wypadku doszło podczas świętowania awansu przez fanów białostockiego klubu.
5: Ta nasza radość była dzisiaj bardzo, bardzo stłumiona, taka wewnętrzna, bo wszyscy byliśmy przejęci tym, co się wydarzyło. Wierzymy po prostu, że będzie wszystko dobrze.
2: Zaznaczał trener Jagi Adrian Siemieniec. Zarówno Jagiellonia, jak i Lech Poznań awansowały wczoraj do Ligi Europy.
6: Jankes!
7: Kama!
6: I Wiktor! W Radiu SK!
1: To jest piątek, jak niestety powiedział to Jankes, ostatni piątek tych wakacji.
8: Nie hura!
1: No nie hura.
8: Nie hura, że ostatni, ale na hura, że są słuchacze.
1: Koniec, mamy właśnie fantastycznych słuchaczy.
9: Ja potrzebuję tankowania do pełna, bo wyjeżdżam do Danii autem z Wrocławia. Byłoby super.
8: Dania, Wrocław, no to jest kawałek.
1: No kawałek, no. Ja tankowanie oczywiście na sk.pl.
8: Zapraszam oczywiście, będziemy tankować wasze fury do pełna, tak, sk.pl i to za kilka chwil.

0: minut po godzinie 8. Dzień dobry, kontrola. Proszę się nie rozbierać.
1: A co będziemy kontrolować?
0: Słodycze. Kontrola słodyczy była w polskich sklepach i okazuje się, że...
1: Wynik był gorzki?
0: Właśnie. Jest sporo nieprawidłowości, cholerka, no. Chodziło m.in. o błędy na etykietach. Ciekawe. No i skład niezgodny z opisem, a nawet barwniki, których nie podano na opakowaniu. Jest naprawdę tego mnóstwo. Uwaga, uwaga, co jemy, sprawdzamy, czytamy, no i ostrożnie, i nie za dużo.
1: No i niestety w ponad 60% sprawdzonych placówek wykryto te nieprawidłowości, więc bym powiedziała, że to taka nowa wersja jajka z niespodzianką.
0: Tak, cukierek.
1: Cukierek albo psikus?
0: Ojej.

0: kwadrans po godzinie 8:00. Tutaj SK, będziemy tankować.
1: SK tankuje do pełna.
2: Z nami teraz facet, który bym powiedziała szastra dwuzłotówkami. Dzień dobry, Sebastian.
3: Cześć, cześć wszystkim, siema.
0: Sebastianie, gdzie ty chcesz na randkę zabrać swoją cudowną dziewczynę? No?
3: No, pewnie jak większość kobiet, najdroższe miejsce, może w Polsce, może na świecie.
2: Czyli? Mhm.
3: Na stację benzynową.
0: Kama, czy byłaś kiedyś na randce na stacji benzynowej? Czyż to jest fantastyczny pomysł?
2: Ja byłam na randce raz w życiu. Panie, hej, więc jeszcze wszystko przede mną. Nie była to stacja benzynowa, czyli to było po taniości.
0: Okej. Na stacji, no wiadomo, różnie bywa, ale rzeczywiście wchodzisz w tych takich lepszych, to tak, tych bardziej rozbudowanych na autostradach, to w ogóle tam i ciepłe jedzonko, i zimne, i przystawki, i gazetka, tak, i napoje, i kawka, i
2: toalet, możesz wziąć na koniec.
0: I nawet możesz razem pójść.
2: A tego nie wiedziałam.
3: Dokładnie.
0: Na co myślisz, że rozliczają cię, czy wchodzisz sama, czy z kimś?
2: Aż ty. Brzmisz jak człowiek z doświadczeniem.
0: Ja ostatnio, słuchajcie, wracałem z imprezy takiej sportowej, którą prowadziłem, nie biegałem w Krakowie i byłem tak spocony, to wpadłem na dworcu w Krakowie, na podprysznic. Mhm. Kosztowało to chyba 15 zł, ale to było naprawdę, ale woda była ciepła, to mnie wkurzyło trochę.
2: A grzyb gratis, czy nie?
0: Nie, było czyściutko, fajnie, polecam.
2: No to fajnie.
0: Wpadasz czyściutko, na świeżo i dalej randka trwa.
2: No to słuchaj, ja myślę sobie, że tą twoją narzeczoną to trzeba byłoby trochę porozpieszczać, więc pozwól, że pomożemy.
3: Dobra,
2: i
3: dobra.
2: Tankujemy ci do pełna.
3: Jezu, super, dziękujemy ci.
0: Czyli dziewczyna jest zadowolona, tak, tak?
3: Tak, jak wejdziemy na stację, to powiem do Amelki: Amelka, tu jest jakby luksusowo.
2: Tak!
0: Cudownie, ale fajnie, bo podjeżdżacie. Ty masz w kieszeni kilka stówek, no bo tankujesz do pełna za darmo. Siadacie przy stoliku, to gdzie jeden hot dog? Od razu cztery, prawda?
3: Cztery, tak. Aha!

0: tu papa.
1: Są pytania, których lepiej nie zadawać, bo nie daj Boże, ktoś udzieli odpowiedzi.
2: No, zadaj im pytanie.
1: Jankes, jak tam? Wczoraj obiecałeś, że nie będziesz dzisiaj pił kawy, jak tam poszło?
2: To było niepotrzebne pytanie.
1: Prawda?
2: I uwaga, odpowiadam, tak. Za chwilę Marcin Brodski, będą pytania, będą odpowiedzi w newsach oczywiście.
1: A odpowiedź to 56%, ale pytanie na tak czy na nie, to się dowiecie u Marcinka.

0: Cyberbezpieczeństwo
1: lub Przemysł 5.0.
2: Więcej info na stronie pans.glogov.pl.
3: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
4: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Hosso w Świebodzinie. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
9: Nowy plecak, buty, zeszyty, kredki, długopisy. Lista zakupów szkolnych, która nigdy się nie kończy? Nie zgaduj, mamy idealne rozwiązanie. Kup kartę podarunkową do Galerii Zielonej i niech wybierze sam. Kartę znajdziesz w automacie przy Medicine. Back to School w Galerii Zielonej. Zielona Góra Energetyków 2A.
10: Dobry zawód, szkoła z pasją. To musi być awangarda. Nowe kierunki policealne, wysoka zdawalność. To awangarda. Masaż, kosmetyka, terapia zajęciowa, florystyka, asystentka i higienistka, stomatologiczna, opiekunka dziecięca, sterylizacja medyczna, technik farmaceutyczny. W Zielonej Górze także kwalifikacyjny kurs zawodowy technik weterynarii. Uwaga, nowe kierunki, podolog i technik elektroradiolog. Postaw na rozwój i zapisz się na bezpłatne kierunki. Jesteśmy w Żarach i Zielonej Górze. www.awangarda.edu.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
15: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, www.siatekzbud.pl.
16: Cały czas nieco większe natężenie ruchu, między innymi na trasie północnej Batorego. Uważajcie również na Botanicznej czy też na Kożuchowskiej, w szczególności w stronę centrum Zielonej Góry. A dziś 28 stopni, jutro już znów chłodniej.
15: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
17: 8.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Krajowa dziesiątka w Wielkopolsce zablokowana, to w Złotopolu koło Lipna. Zderzyły się tam dwa samochody. Poszkodowane zostały 3 osoby, a na miejscu nadal działają służby. 56% zapytanych ocenia, że prezydent dobrze reprezentuje Polskę na świecie. To wyniki sondażu opublikowanego dziś przez Super Express. 44% uważa, że Karol Nawrocki źle działa w polityce międzynarodowej. A w Eskanius teraz jeszcze ważne przypomnienie dla rodziców. Cały czas można się starać o pieniądze z programu Dobry Start. To 300 zł na każde uczące się dziecko. Jeżeli pieniądze chcemy dostać do końca września, to wniosek trzeba złożyć jeszcze w sierpniu.
18: Kama i Wiktor.
19: Radio SK.
20: Ucie, będziemy mieć 300.
21: No, właśnie.
22: Nie patrz się tak na mnie, no i ci się ucz.
20: No uczymy się oczywiście z samego rana. W piątek 28 sierpnia, 8.31, panie i panowie.
22: Dzisiaj od rana zbieramy nikomu niepotrzebne informacje. Jak się okazuje, jest ich sporo.
23: Całkiem nieprzydatna wam informacja, a mnie bardzo cieszy. Moja przyjaciółka zdała prawo jazdy za pierwszym razem. Pozdrawiam, Monia.
22: Brawo, gratulujemy, zazdrościmy, ja za piątym.
20: Puszcz, aż przetkało mnie.
24: Kama chciała sobie utrwalić.
22: Dokładnie.
20: Bardzo dobrze, gratulujemy, Kamcia.

0: No i dojechaliśmy do 8.37. Piątek nam się rozkręca. No dobrze, dobrze. Ostatni weekend wakacji.
1: No i ludzie jeszcze jeżdżą i latają na wakacje. Jak się okazuje, niektórzy z lekkimi opóźnieniami.
0: Co się wydarzyło? Co się stało? Jakiś pociąg się spóźnił?
1: Nie, wyjątkowo samolot. Mianowicie pasażerowie Ryanaira utknęli w samolocie. Mm-hmm. Tym razem na 10 godzin.
0: 10 godzin?
1: Masakra,
0: super,
1: co?
0: Fajnie. Trzeba gadać, rozmawiać.
1: No, oni czekali na lot, słuchaj. W samolocie, w środku, na płycie. Bo pogoda była zła.
0: Czekaj, bo tam często można kupić sobie bilecik taki nawet za 79 zł.
1: Tak, Ryanair sprawdził, ile człowiek wytrzyma za 8 dych.
2: Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl.
3: UKS As! UKS As!
4: Jaki UKS As? Co to jest?
3: Oj, tato, UKS As, czyli Uczniowski Klub Sportowy As. Tam będę chodziła na akrobatykę, pamiętasz?
4: A, te zajęcia pozalekcyjne. Akrobatyka, tańce, gimnastyka.
3: Ale ja miałam chodzić tylko na akrobatykę.
4: Naprawdę? Ale tam i tak jest to wszystko.
3: Oj, tato!
4: Zapisy na zajęcia pozalekcyjne już ruszyły. Szczegóły i zapisy na stronie uksas.pl.
3: UKS As! UKS As!
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
9: Cześć kochana, wyjeżdżasz na wakacje? A remont? No właśnie dlatego. Torga Architects zaprojektowali wnętrze, polecili sprawdzonych wykonawców. Ja wracam na gotowe. Brzmi jak luksus.
10: Dzisiaj luksusem jest spokój. Torga Architects. Projektujemy wnętrza i architekturę. Odwiedź nas na torga.pl.
11: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Hosso w Świebodzinie. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
12: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
13: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jedni przyszli po miłość, inni po niewinny flirt. A karty zadbają o to, żeby nikt nie czuł się bezpiecznie. Sam bym tego nie ogarnął, dlatego w tym sezonie są aż dwie prowadzące. Hotel Paradise dziś o 20.55 w TVN i 7.
16: I po reklamie.

0: Dorzucam się do informacji niepotrzebnych, NNI, czyli tak nikomu niepotrzebne informacje, aczkolwiek dla was w studiu...
1: Ty się przeniósł.
0: Słuchajcie, piątek u nas w naszej cukierni, obok radia zawsze są ptysie.
2: Ostatnio nie było, jak sobie.
0: A nie było, tak, była jakaś dziwna sytuacja i bardzo przepraszali. Nie najbardziej.
1: Czyli ktoś przyszedł przed tobą i wykupił.
0: Kamcia, proszę, to za chwilę odbieramy telefony jeszcze.
3: Hejka, ja dzisiaj właśnie wyjeżdżam w góry, więc niestety będzie taka podróż trochę mi kosztować.
1: No ale za to z jakimi widokami?
0: No, to się liczy.
1: Chyba, że chmury będą.
0: To jeszcze ktoś na drugą nóżkę?
4: No, ja też skończyłem urlop niestety, ale zastanawiam się, czy nie zacząć przypadkiem jakiegoś L4.
0: Poznałaś po głosie, czy to ktoś od nas?
1: Tak, brzmiał jak Wiktor.

0: Sylwia, super Grzeszczak w Radiu SK, 5 minut i będzie z nami godzina 9.
1: No i tutaj mamy dla was niesamowitą niespodziankę. W poniedziałek Sylwia Grzeszczak będzie żegnała wakacje razem z nami.
0: Och, nie tylko Sylwia, będzie mnóstwo gwiazd, które, no niektóre po raz pierwszy będą prowadziły program razem z nami tutaj u nas w naszym studio. Bardzo mocno polecamy i zapraszamy.
1: No, będzie się działo. Będzie, cytując Sylwię, och i ach.
2: Radio SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu. 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca rzeszowiacy Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Gotowa na powrót do szkoły?
13: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
12: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
14: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
17: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
16: To w ogóle możliwe?
17: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
18: I po reklamie.

0: Po raz kolejny czas sprawdzić, jak wygląda sytuacja na drogach w Zielonej Górze. Na bohaterów Westerplatte, Kupieskiej i Reja cały czas nieco większe natężenie ruchu. Podobnie na Alei Konstytucji 3 maja, a przed nami bardzo ciepły piątek, 28 kresek na plusie.
1: Dziewiąta na zegarach, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Jedno zdanie i potencjalnie setki milionów złotych w grze. Chodzi o zapis, który pod koniec lipca trafił do nowelizacji prawa energetycznego. Jego sens jest prosty, część tak zwanych umów widmo o przyłączenie do sieci ma zostać uznana za niewygasłą, a to może mieć ogromne znaczenie dla przedsiębiorców chcących realnie inwestować na rynku energii. Szczegóły zna reporterski Mateusz Chłystun. Mateuszu, dlaczego ta poprawka ma tak duże znaczenie?
2: No bo dziś samo miejsce w kolejce do sieci jest niezwykle cenne. Można mieć działkę, inwestora i gotowy projekt, ale bez możliwości przyłączenia elektrownia albo magazyn energii i tak nie powstaną. Ten problem od dawna znało państwo i dlatego wiosną wprowadziło nowe przepisy. Miały one oczyścić system z tak zwanych projektów zombie. Takich, które zajmowały miejsce w sieci, ale nie były realizowane. Inwestor musiał pokazać, że naprawdę buduje. W przeciwnym razie mógł stracić umowę na przyłącze. I wtedy pojawiła się nowelizacja, do której na etapie prac w komisji dopisano dodatkowy artykuł. Może on pozwolić określonej grupie inwestorów zachować te umowy, które wcześniej mogły wygasnąć, czyli de facto cofa najważniejsze założenia tej reformy.
1: No, te przepisy są już na biurku prezydenta i czekają na jego decyzję. Nawet do 12 mogą potrwać utrudnienia w ruchu na drodze krajowej numer 74 w Ćmińsku. Nad ranem doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek. Obaj kierowcy trafili do szpitala. A w niedzielę wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów, a w nim ważna zmiana. Z Warszawy do Krakowa pojedziemy szybciej.
3: Większość, czy prawie wszystkie pociągi będą kierowane już trasą normalną.
4: Ten czas przejazdu zmniejszy się o ile?
3: Czas przejazdu w porównaniu z objazdami przez Dąbrowę Górniczą skróci się około 30 minut.
1: Mówił Piotr Wyborski, prezes Polskich Linii Kolejowych, którego dopytywał Rafał Różycki. Pociągi wrócą na zmodernizowaną trasę między Pszczyną a Żorami na Śląsku. Z kolei Wódzkiem krótsze będą przejazdy między Skierniewicami a Łowiczem.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
5: W Radiu SK.
7: No dobrze, Wiktor na wakacjach, Kamcia już poleciała w swoją stronę. No dobrze, dobrze, ja z wami jeszcze do godziny 10, teraz 2 minutki po godzinie 9. Piątek, ostatni piątek wakacji, 28 dzień sierpnia, dzisiaj święto lotnictwa polskiego.
8: No to odlot!
7: Już jesteśmy na lotnisku.
8: Znany klasyk.
7: Znany klasyk, rzeczywiście. Jak najmniej turbulencji wam życzymy oczywiście, jeśli chodzi o latanie, fruwanie, no i przede wszystkim powrót z wakacji do domu. Teraz Dawid Podsiadło, za chwilę m.in. Tame Impala.

0: 18 minut po godzinie 9 Radio SK w ostatni piątek wakacji 28 sierpnia. Dzisiaj na zewnątrz ładnie, przyjemnie. Przyjemnie też w telefonach od was albo w messengerach, które zostawiacie oczywiście u nas na Facebooku. No zaglądamy po raz kolejny do szuflady z NNI, z nikomu niepotrzebnymi informacjami.
1: Ja chciałem powiedzieć, że dzisiaj piątek, więc to dzisiaj ja o wszystkim decyduję w domu. Czy ja sprzątam, kiedy gotuję, kiedy prasuję. Także miłego dnia.
0: To były pozdrowienia dla żony.
2: Oby nie byłej.
3: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach, a w uszach nowy numer niespodzianka. Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hot Shots zaprasza do nowo otwartego Bistro Stara Winiarnia. To kolejny rozdział miejsca, które od lat tworzy przestrzeń spotkań. Z szacunkiem do historii Starej Winiarni stworzyliśmy wyjątkowe bistro, gdzie doskonała kuchnia, wyselekcjonowane wina i niepowtarzalna atmosfera spotykają się przy jednym stole. Odwiedź nas przy ulicy Moniuszki 16 w Zielonej Górze i obserwuj Bistro Stara Winiarnia w mediach społecznościowych. Hot Shots. Miejsce twoich spotkań.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Znowu cały weekend w kabinie?
11: Przejdź do Margo. Szukają kierowców kategorii C+E, rejon Berlina i Lipska.
10: A co dokładnie dają?
11: Atrakcyjne wynagrodzenie, niemiecką umowę i pracę od poniedziałku do piątku. Masz przypisany samochód oraz zapewniony dojazd do Niemiec i powrót do Polski.
10: A załadunki?
11: Tylko kontenery morskie. Zero palet i udział w załadunkach i rozładunkach. Zadzwoń 537-889-590 lub odwiedź margotransport.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Infopan z Głogów.
14: Chcesz dobrze zarabiać jako specjalista IT? Cyfrowy świat to twoja pasja i codzienność?
13: Studiuj w Głogowie. Absolutny top. Informatyka. Wybierz swoją specjalność.
14: Cyberbezpieczeństwo.
13: Lub przemysł 5.0.
15: Więcej info na stronie pans.glogow.pl.
16: I po reklamie.

22 minutki, będzie z nami godzina 10, piątek, 28 sierpnia. No jak piątek, to oczywiście gorąca 20. Dzisiaj po godzinie 18 po raz kolejny przed mikrofonem pojawi się Michał Sobkowski, no i będzie częstowo wyjątkowymi numerami, na które głosujecie na sk.pl. I to była jedna z propozycji. Fast Boy Music Sounds, ale też jest inna propozycja, którą uwielbiamy tutaj z Bogajem, z Pawłem.

0: Supreme. Na to też możecie głosować. Wbijajcie na sk.pl. No i niech ten numer dzisiaj wybrzmi po godzinie 18.
1: Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka.
2: A Westę uważamy, że w nowy rok szkolny trzeba wjechać na pełnej.
3: No i z fajnym gadżetem.
2: Smartfon, głośnik, słuchawki, a może smartwatch.
3: Daj znać na sk.pl, jaki gadżet znalazłby się w twojej szkolnej wyprawce.
2: Słuchaj nas codziennie po 14 i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt do szkoły.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
7: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
6: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
7: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
8: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
9: Dobry zawód, szkoła z pasją. To musi być awangarda. Nowe kierunki policealne, wysoka zdawalność. To awangarda. Masaż, kosmetyka, terapia zajęciowa, florystyka, asystentka i higienistka, stomatologiczna, opiekunka dziecięca, sterylizacja medyczna, technik farmaceutyczny. W Zielonej Górze także kwalifikacyjny kurs zawodowy technik weterynarii. Uwaga, nowe kierunki, podolog i technik elektroradiolog. Postaw na rozwój i zapisz się na bezpłatne kierunki. Jesteśmy w Żarach i Zielonej Górze. www.awangarda.edu.pl.
10: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
11: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
12: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
13: Nowy plecak, buty, zeszyty, kredki, długopisy. Lista zakupów szkolnych, która nigdy się nie kończy? Nie zgaduj, mamy idealne rozwiązanie. Kup kartę podarunkową do Galerii Zielonej i niech wybierze sam. Kartę znajdziesz w automacie przy Medisin. Back to school w Galerii Zielonej. Zielona Góra Energetyków 2A.
14: Jeszcze raz!
15: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jedni przyszli po miłość, inni po niewinny flirt. A karty zadbają o to, żeby nikt nie czuł się bezpiecznie. Sam bym tego nie ogarnął, dlatego w tym sezonie są aż dwie prowadzące. Hotel Paradise dziś o 20.55 w TVN i 7.
18: I po reklamie.

0: Tutaj Elska, 5 minut i będzie z nami godzina 10. No, halo, halo, co tam się dzieje na Messengerku?
1: Słuchajcie, ja dzisiaj mam obronę pracy magisterskiej z pedagogiki. Proszę, trzymajcie kciuki, pozdrawiam całą moją komisję. Hej.
0: No dobrze, dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
0: Łukasz Duńczyk, pan chciałby pozdrowić kogoś?
2: Ja chciałbym pozdrowić... kogo bym chciał pozdrowić? Wiktora, który jest na urlopie, bo strasznie mu zazdroszczę. Przed chwilą się łączyliście z nimi przez telefon i tam Wiktor jest tak wakacyjnie, słoneczko, tak. Basen.
0: Ale co do naszej słuchaczki, oby na tym wystąpieniu, tej obronie nie skończyło się tak jak kiedyś.
3: Pan błaznuje sobie tutaj na komisji.
4: Tak jak pani.
3: Może pan dowolnie sobie szczerzyć te swoje słynne, sztuczne zęby.
4: Natomiast... A pani swój botoks. Jankes.
0: Korzystajcie z ostatniego weekendu wakacji, a my wracamy do was w poniedziałek.

0: Reklama.
1: Wujku, widziałem zebrę!
2: To chyba normalne na drodze.
1: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię!
2: Co to za zoo?
1: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
2: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
1: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
3: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
4: Wino i grono. Numer 1 wśród restauracji w Zielonej Górze na TripAdvisor. Regionalne smaki, doskonałe wino i wieczór, który naprawdę warto przeżyć. Zarezerwuj stolik na winoigrono.pl. Park 79. Smak Zielonej Góry.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
4: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze przy ulicy Rzeźniczaka to doskonałe miejsce dla ciebie i twojej rodziny. Nowa inwestycja od dewelopera Rajbud z planowanym zakończeniem budowy pod koniec tego roku. Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami. W budynku windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl.
6: Znowu cały weekend w kabinie?
7: Przejdź do Margo. Szukają kierowców kategorii C plus E, rejon Berlina i Lipska.
6: A co dokładnie dają?
7: Atrakcyjne wynagrodzenie, niemiecką umowę i pracę od poniedziałku do piątku. Masz przypisany samochód oraz zapewniony dojazd do Niemiec i powrót do Polski.
6: A załadunki?
7: Tylko kontenery morskie. Zero palet i udział w załadunkach i rozładunkach. Zadzwoń 537-889-590 lub odwiedź margotransport.pl.
8: UKS AS! UKS AS!
9: Jaki UKSAS? Co to jest?
8: Oj, tato, UKS AS, czyli Uczniowski Klub Sportowy AS. Tam będę chodziła na akrobatykę, pamiętasz?
9: A, te zajęcia pozalekcyjne. Akrobatyka, tańce, gimnastyka.
8: Ale ja miałam chodzić tylko na akrobatykę.
9: Naprawdę? Ale tam i tak jest to wszystko.
8: Oj, tato!
9: Zapisy na zajęcia pozalekcyjne już ruszyły. Szczegóły i zapisy na stronie uksas.pl.
8: UKS AS! UKS AS!
10: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
15: Temperatura w Zielonej Górze cały czas rośnie. 28 stopni dziś na termometrach. Zachmurzenie zmienne, ale mocniejsze. Wiatr jutro już 23 kreski na plusie. Tymczasem na drogach spokojnie. Utrudnienia nieprzerwanie na Waleńskiego.
14: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
16: 10 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Najpierw zapisu nie było, potem nagle pojawił się w ustawie i dziś rodzi pytanie o to, kto i dlaczego zabiegał o jego wprowadzenie. Chodzi o artykuł nowelizacji prawa energetycznego, która trafiła na biurko prezydenta. Eksperci z branży ostrzegają, że te kilka dopisanych zdań może kosztować państwo miliony. Dlaczego? To wyjaśniamy na sk.pl. Kierowcy na Pomorzu zablokowana jest trasa kaszubska, czyli ekspresowa szóstka. Na wysokości węzła Szemut osobówka zderzyła się z pojazdem służby drogowej. Ranna została jedna osoba, jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać do południa. Nauka o ekologii z nagrodami. To podczas akcji Czyste Tatry. Dzisiaj pierwszy dzień na Górnej Równi Krupowej stanęło już miasteczko ekologiczne.
17: Jeszcze co bardzo ciekawego w ramach tego miasteczka, tam jest taka specjalna waluta, która będzie green coinem i przechodząc pewne etapy edukacji ekologicznej będziemy zarabiać green coiny, które będzie można wydawać na turboatrakcyjne nagrody.
16: A opowiada ambasador akcji Robert Korzeniowski. W czasie akcji też koncert Sary James.
0: Może ktoś ma teraz takie szczęście, że jedzie w góry z rodziną i właśnie urlop zaczyna. W drodze na urlop i w pracy też. Posiedźmy sobie razem i posłuchajmy hitów na czasie, a tutaj niezły zestaw się szykuje. Na początek męskie granie, a potem między innymi Gips z Kukonem. Łukasz Zduńczyk, witajcie, 2 po 10.

0: Że co, że niby to jest ostatni piątek wakacji? Nie, nie, nie. Z nami to jest po prostu wakacyjny piątek. Umówmy się, że dzisiaj nie używamy słowa ostatni. H w Radiu SK gramy wakacyjne. Ciągle wakacyjne hity na czasie. I ja teraz szukam osób w wakacyjnym nastroju. Odczarujmy tę rzeczywistość. Nie myślmy o tym, że to już jest ten ostatni piątek wakacji. Dlaczego czujecie wakacyjną atmosferę? Dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Może jakieś wakacyjne przyjemności was dzisiaj po pracy czekają? Jakieś kajaki ze znajomymi? Może wypad nad jezioro? Może grill? A może w pracy macie dużo więcej pracy niż zazwyczaj, bo cały czas sezon urlopowy trwa? Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego czujecie wakacyjną atmosferę i nie myślicie o tym, że te wakacje się kiedyś skończą? Śmiało się nagrywajcie, a ja za moment do was wracam z najlepszymi hitami na czasie, na lato. Temper City po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: O jednym mówią gładkość, o drugim blask. Poznaj dwa zabiegi dla twojej skóry od Yasumi. Gen C, czyli tabletkowa mikrodermabrazja dobierana dla twojej cery z efektem anti-age. Oksybrazja, bezdotykowe odświeżenie najwrażliwszej skóry. Zaprasza gabinet w Zielonej Górze. Ulica Braniborska 15B. Więcej na yasumi.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
7: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie.

0: Miley Cyrus w Radiu SK, a wy dajecie znać głosówkami na Messengerze Eski, dlaczego czujecie wakacyjną atmosferę i Bartek mówi, że teraz słucha Eski, malując pokój córki. To my się postaramy, żeby było jeszcze bardziej wakacyjnie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tutaj sezon na nowości. Takie wakacyjne trwa cały czas i on się prędko nie skończy. Codziennie podrzucamy najlepsze świeże numery. I teraz nowa propozycja od Ale Farbena. To niemiecki producent i DJ, który połączył siły z May Stevens. Tę angielską piosenkarkę doskonale znacie z hitu Jungle. To teraz posłuchajmy, jak ta pani brzmi w nowym numerze. Ale Farben, May Stevens, Same Old Sky. Już teraz w Radiu SK.

0: hit zawsze na czasie. Cardinal Official i Akon. To są hity na czasie na lato w Radio SK. U nas cały czas jest wakacyjna atmosfera, a wy tę wakacyjną atmosferę czujecie. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. No i słuchajcie, dostałem bardzo dziwną wiadomość, bardzo dziwny komunikat od naszej słuchaczki Doroty. Trochę nie wiem, jak to rozumieć. Posłuchajcie. Się bałem, że Dorota się w palec uderzyła, ale na szczęście potem wytłumaczyła, że to nie krzyk, tylko to jest śpiew z radości, bo ona właśnie odstawiła dzieci do dziadków i dzisiaj wieczorem jedzie na koncert. Także słuchajcie, to jest bardzo dobry moment, za 21 minut godzina 11, żeby zadzwonić do dziadków i umówić wizytę. Bo wiecie, żeby sobie dziadkowie nie wymyślili jakiegoś wyjazdu na weekend. Jeszcze można, sezon na oddawanie dzieci do dziadków cały czas trwa. A wesele cały czas są wakacyjne hity na czasie po krótkiej przerwie. David Guetta i Sia.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert taniej
5: masz. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: Nowy plecak, buty, zeszyty, kredki, długopisy. Lista zakupów szkolnych, która nigdy się nie kończy? Nie zgaduj, mamy idealne rozwiązanie. Kup kartę podarunkową do Galerii Zielonej i niech wybierze sam. Kartę znajdziesz w automacie przy Medicine. Back to School w Galerii Zielonej. Zielona Góra Energetyków 2A.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze przy ulicy Rzeźniczaka to doskonałe miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowa inwestycja od dewelopera Rajbud z planowanym zakończeniem budowy pod koniec tego roku. Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami. W budynku windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl.
13: I po reklamie.
14: Best.

Alex Maren w Radiu SK. U nas cały czas grają wakacyjne hity na czasie, a nasze siatkarki cały czas grają na Mistrzostwach Europy i dzisiaj, słuchajcie, o godzinie 18 starcie z Turczynkami, które są faworytkami, jednymi z faworytek do wygrania tego turnieju. I nasze siatkarki, słuchajcie, będą grały o pierwsze miejsce w grupie i co ciekawe, lepiej, żeby nasze siatkarki przegrały. A to dlatego, że jeżeli przegrają, to i tak awans z grupy mamy pewny, ale jeżeli przegramy, to unikniemy starcia z Włoszkami, które są głównymi faworytkami do zdobycia złotego medalu. Czyli nasze siatkarki raczej się dzisiaj spinać nie będą. Jak jakąś piłkę zepsują, to raczej nie będzie nic złego. To tak jak my byśmy dzisiaj w pracy sobie powiedzieli, tam ja się nie będę dzisiaj starał, jeszcze podwyżkę dostanę, a potem co z tymi pieniędzmi robić? Będę musiał iść na zakupy. Komu to potrzebne?

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Cześć kochana, wyjeżdżasz na wakacje? A remont?
9: No właśnie dlatego. Torga Architects zaprojektowali wnętrze, polecili sprawdzonych wykonawców. Ja wracam na gotowe.
8: Brzmi jak luksus.
10: Dzisiaj luksusem jest spokój. Torga Architects. Projektujemy wnętrza i architekturę. Odwiedź nas na torga.pl.
11: Nowy laptop, smartfon albo smartwatch bez wielkiego wydatku na start? W Komputronik wynajmiesz swój wymarzony sprzęt. Minimum formalności. Płacisz wygodnie co miesiąc, a potem decydujesz, oddajesz czy bierzesz na własność. Na przykład czarny smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE już od 49 zł brutto miesięcznie. Sprawdź wynajem w salonie Komputronik w centrum handlowym Focus Mall.
12: Dobry zawód, szkoła z pasją. To musi być awangarda. Nowe kierunki policealne, wysoka zdawalność. To awangarda. Masaż, kosmetyka, terapia zajęciowa, florystyka, asystentka i higienistka, stomatologiczna, opiekunka dziecięca, sterylizacja medyczna, technik farmaceutyczny. W Zielonej Górze także kwalifikacyjny kurs zawodowy technik weterynarii. Uwaga, nowe kierunki, podolog i technik elektroradiolog. Postaw na rozwój i zapisz się na bezpłatne kierunki. Jesteśmy w Żarach i Zielonej Górze. www.awangarda.edu.pl.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Infopan z Głogów.
16: Chcesz dobrze zarabiać jako specjalista IT? Cyfrowy świat to twoja pasja i codzienność?
15: Studiuj w Głogowie. Absolutny top. Informatyka. Wybierz swoją specjalność.
16: Cyberbezpieczeństwo.
15: Lub przemysł 5.0.
17: Więcej info na stronie pas.glogow.pl.
18: I po reklamie.
19: Ciepły piątek w Zielonej Górze, 28 stopni na termometrach według prognozy zobaczymy, aczkolwiek nadal mocniejszy wiatr. W weekend już niższa temperatura i opady deszczu. Tymczasem na drogach ruch przebiega płynnie. Pozdrawiam.
20: Piątek, sierpień, lato i wakacje. Te słowa na pewno nie idą w parze ze słowem nuda. Mati Fuczyło, cześć, witajcie, to jest SK Summer City. Jestem tu po to, aby zaprezentować wam kilka fajnych opcji na to, co w wolnym czasie możecie zrobić. A wolny czas może zacząć się już jutro. Właśnie wtedy startuje SK Music Tour w Mielcu. Tę imprezę poprowadzą nasi prezenterzy. A na scenie Michał Szczygieł, Grupson, Łzy, Agnieszka Chlińska. Tak samo jutro startuje też SK Music Tour w Starachowicach. Tam Janki, Gifuka, Skolin, Bryska i T-Love. To nie jest jednak jedyna propozycja, którą dla was przygotowałem. Już niedługo, bo 30 sierpnia Kaśka Sochacka wystąpi w Ustroniu. Z kolei w Warszawie 6 września jeszcze Cyrk na Wodzie Imperial Show. Takie cyrkowe pokazy szykują się w Rzeszowie, Zamościu czy Lublinie. Dobrej zabawy.
21: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
0: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. To nie koniec czynności z prezesem PKO. Prokuratura zapowiedziała, że dziś kontynuacja przesłuchania Radosława P. Już wczoraj śledczy zarzucili mu m.in. płatną protekcję. To w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. A szykuje się gwałtowna zmiana pogody. Dla ponad połowy kraju IMGW wydało ostrzeżenia. Alerty drugiego stopnia przed burzami obowiązują w Lubuskiem, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, a nawałnice prognozowane są tam dziś w nocy. Zanim jednak się pojawią, w południowo-zachodniej Polsce obowiązują dziś ostrzeżenia przed upałem. A dziś też poznamy rywali polskich zespołów w Lidze Europy. Zagrają w niej Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Jak mówi skrzydłowy Jagi, Kajetan Szmyt, wśród potencjalnych rywali jego koledzy z drużyny mają jednego wymarzonego.
18: Słyszałem, że każdy z chłopaków mówił, że Milan, więc może być Milan. Myślę, że im lepsze drużyny, im większe drużyny, to dla nas lepiej.
0: Na losowanie w Monako rozpocznie się o 13:00.
22: Ja proponuję, żebyśmy też zrobili losowanie. Kto zagląda do plecaka szkolnego dziecka? Co tam ciekawego zostaniemy? Ciekawe, czy tam jeszcze jest kanapka z czerwca? Mam nadzieję, że nie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Gramy hity na czasie. Glass Animals już teraz. Po takim czasie tam już może być nowe życie. Ale my jeszcze żyjemy wakacjami. Lato cały czas trwa, wakacje ciągle tu są i w ESE wakacyjna playlista. 3 minuty po godzinie 11:00.

0: Armin van Buuren w Radiu SK i czuć, że jest piątek. Z tym numerem SK rozpoczyna razem z wami wakacyjny weekend. A jeśli ten kawałek wpadł wam w ucho, to mam jeszcze lepszą informację. Armin van Buuren jest w ekipie Radia SK i w każdy piątek gra swój set w programie SK Live Remix. Już dzisiaj po godzinie 20 najlepiej zmiksowane hity na czasie do rozpoczęcia wakacyjnego weekendu. No a potem od 23 sety najlepszych DJ-ów. Od Armina van Buurena, Losta Frequencisa, Kaigo i wielu, wielu innych. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to brzmi, to już teraz odpalajcie eskową łapkę na smartfony.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach, a w uszach nowy numer niespodzianka.
4: Oj miły, ruszajmy zanim nas dogoni śpiew.
3: Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
8: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
9: Tędel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
10: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
9: Jakoś temu zaradzimy. Kolarkogieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
7: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
14: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
15: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
16: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
15: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papieru ksero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
17: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
18: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Hot Shots. Miejsce Twoich spotkań. Jeden adres. Prawie 3000 metrów kwadratowych rozrywki. Hot Shots przy Moniuszki 16. Bilard, kręgielnia, dart i nowo otwarte bistro Stara Winiarnia w przestrzeni dawnej lubuskiej wytwórni win. A to dopiero początek. Już wkrótce otwieramy Hot Shots Music and Art. Nową przestrzeń muzyki, sztuki i wieczornych spotkań. Hot Shots. Tu zaczyna się Twój wieczór. Moniuszki 16. Miejsce Twoich spotkań.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
22: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
23: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
24: I po reklamie.

0: Shakira w Radiu SK. Gramy hity na czasie na lato. No i słuchajcie, to jest news. Polska być może będzie miała pierwszy tor F1. W Żmigrodzie pod Wrocławiem ma powstać wielki tor wyścigowy, na którym będzie się dało organizować zawody Formuły 1. No i fani motorsportu są zachwyceni, cieszą się, no bo takich torów do ścigania w Polsce jest niewiele. Dla niektórych jedynym torem wyścigowym to jest autostrada za znakiem kończącym odcinkowy pomiar prędkości.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
3: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Hosso w Świebodzinie. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
4: Nowy plecak, buty, zeszyty, kredki, długopisy. Lista zakupów szkolnych, która nigdy się nie kończy? Nie zgaduj, mamy idealne rozwiązanie. Kup kartę podarunkową do Galerii Zielonej i niech wybierze sam. Kartę znajdziesz w automacie przy Medicine. Back to School w Galerii Zielonej. Zielona Góra Energetyków 2A.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
9: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
10: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
11: I po reklamie.

Post Malone i Swaley w Radio SK i to jest dobry numer, przy którym można na chwilę zwolnić, zrobić sobie przerwę w pracy. Za 5,5 minuty będzie piątkowe południe. No właśnie, na co to jest dobry moment? Może to jest dobry moment na jakąś przekąskę w pracy i kawkę? Ja właśnie sobie kawkę zrobiłem. A u was jak to wygląda? Na co to jest dobry moment? Piątek po godzinie 12. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja wam oczywiście dobrze zagram. Po krótkiej przerwie będzie m.in. Dawid Podsiadło.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Infopan z Głogów.
4: Chcesz dobrze zarabiać jako specjalista IT? Cyfrowy świat to twoja pasja i codzienność?
3: Studiuj w Głogowie. Absolutny top. Informatyka. Wybierz swoją specjalność.
4: Cyberbezpieczeństwo.
3: Lub przemysłu 5.0.
5: Więcej info na stronie pans.glogow.pl.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
7: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze przy ulicy Rzeźniczaka to doskonałe miejsce dla ciebie i twojej rodziny. Nowa inwestycja od dewelopera Rajbud z planowanym zakończeniem budowy pod koniec tego roku. Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami. W budynku windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl.
8: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
9: UKS As! UKS As!
10: Jaki UKS As? Co to jest?
9: Oj, tato, UKS As, czyli Uczniowski Klub Sportowy As. Tam będę chodziła na akrobatykę, pamiętasz?
10: A, te zajęcia pozalekcyjne. Akrobatyka, tańce, gimnastyka.
9: Ale ja miałam chodzić tylko na akrobatykę.
10: Naprawdę? Ale tam i tak jest to wszystko.
9: Oj, tato!
10: Zapisy na zajęcia pozalekcyjne już ruszyły. Szczegóły i zapisy na stronie uksas.pl.
9: UKS As! UKS As!
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wujku, widziałam zebrę.
14: No to chyba normalne na drodze.
13: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
14: Co to za zoo?
13: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
14: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
13: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
14: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
17: Temperatura zatrzyma się dzisiaj według prognozy w Zielonej Górze na 28 stopniach. Poza tym zachmurzenie zmienne, aczkolwiek nadal mocniejsze porywy wiatru. W weekend już chłodniej, a na drogach względnie spokojnie.
16: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
18: Jest 12, czas na SK News. Jakub Krzyżak, prezes PKOL, znów w prokuraturze. Wczoraj przesłuchanie zostało przerwane z uwagi na późną porę. Śledczy przedstawili wtedy Radosławowi P. zarzuty m.in. płatnej protekcji w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Za to grozi mu do 8 lat więzienia. Trzech młodych pseudokibiców w rękach policji. Nastolatkowie na jednej z ulic w Jaworznie zaatakowali 14-latka za to, że ten miał na sobie szalik z barwami innego z klubów piłkarskich. Chłopiec trafił do szpitala, mówi Michał Koper z policji w Katowicach. Katowicach.
0: O losie zatrzymanych nieletnich zadecyduje teraz sąd rodzinny.
18: Napastnicy mają od 15 do 16 lat. Nowość w świętokrzyskich lasach i zaskoczenie dla grzybiarzy. Pojawił się złotoborowik wysmukły, potocznie nazywany Amerykaninem. Wyglądem przypomina borowika szlachetnego.
15: Smakują jak podgrzybki połączone z prawdziwkami.
18: Mówi Mateusz Kwiatek z grupy Świętokrzyscy Grzybiarze. Obecność Amerykanina niepokoi jednak przyrodników. Obawiają się, że może w przyszłości wypierać rodzime borowiki.
19: Punktualnie godzina 12 w piątek, to jest dobry moment na nasz słuchacz Paweł w tej sprawie.
20: Najlepszy moment na to, aby pójść do domu i rozpocząć weekend. Serdecznie pozdrawiam.
19: Ja nie znam Pawła, ale brzmi jakby był czyimś szefem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ale jeśli jeszcze nie możecie wyjść do domu, to przynajmniej można pracować tak na zwolnionych obrotach. Gwizdać sobie przy okazji, żeby przyjemnie było razem z Dawidem Podsiadło. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Piątek po 12. Na co to jest dobry moment?

0: To jest numer, który zawsze cofa nas w czasie. ATB w Radiu SK, 17 minut po 12 i nasza słuchaczka Natalia z głosówką.
1: To jest dobry moment na kończenie sprzątania, szybkie pójście na zakupy i sparzenie sobie kawki na tarasie i odpoczynek.
0: Co? Jest dopiero 17 po 12, a Natalia już ma sprzątanie zakończone już w piątek? Ja naprawdę podziwiam za dyscyplinę, bo jednak większość społeczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o tę męską stronę, w wolny dzień, 17 po 12, to byśmy zdążyli tylko tę kawkę na tarasie wypić. Ale zaraz, skoro Natalia cały weekend będzie miała wolny, bo już ma posprzątane, to co ona będzie robić? Oby tylko jakieś głupie pomysły i bojowe zadania do głowy nie przychodziły.
2: Reklama. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Ekspert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W tym domu nigdy nie zwalnia.
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Znowu cały weekend w kabinie?
8: Przejdź do Margo. Szukają kierowców kategorii C plus E, rejon Berlina i Lipska.
7: A co dokładnie dają?
8: Atrakcyjne wynagrodzenie, niemiecką umowę i pracę od poniedziałku do piątku. Masz przypisany samochód oraz zapewniony dojazd do Niemiec i powrót do Polski.
7: A załadunki?
8: Tylko kontenery morskie. Zero palet i udział w załadunkach i rozładunkach. Zadzwoń 537-889-590 lub odwiedź margotransport.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Biała, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
11: I po reklamie.

0: odkrycia. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Nowy rapowy hit i młoda rapowa gwiazda MJ Deli w Radiu SK. Za 23 minuty będzie godzina 13 i teraz nasza słuchaczka Klaudia chciała się czymś bardzo ważnym pochwalić. Uwaga!
1: To doskonały dzień na ostatni dzień w pracy. Martunia, lovciam!
0: Czyli urlop czas zacząć i nie będzie przez jakiś czas plotkowania z Martunią. Jaju, jak to dobrze, że każdy z nas ma w pracy przynajmniej jedną taką osobę, która nam streszcza wszystkie ploteczki z pracy, jak idziemy na urlop, prawda? Taka zaufana osoba, warto ją mieć, jest w stanie nawet w czasie urlopu nam napisać króciutko, że jakiś przypał się wydarzył. I potem fajnie się pośmiać z tego, jak wrócimy. Dziękujemy wam, że jesteście. Dziękujemy wam, drodzy przyjaciele z pracy, bo dzięki wam taka praca jest dużo ciekawsza. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Na co to jest dobry moment? A ja wam dobrze zagram. Tak w sam raz do plotkowania. SK w tle fajnie zagra. David Guetta, Run Run River po krótkiej przerwie.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
6: Hades Sports Pub. Najnowocześniejsza ośmiotorowa kręgielnia w Europie. Wielkie mecze, burgery i autorskie koktajle. Zbierz ekipę i rezerwuj na hadespub.pl. Park 79. Tu zaczynają się emocje.
7: Wujku, widziałem zebrę.
8: To chyba normalny na drodze.
7: Nie na drodze, w Zoo w Kotbus. Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię.
8: Co to za zoo?
7: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
8: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
7: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
6: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
9: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Gourage 20 kg, jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żarywa pienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jeszcze raz, czy zjazdy to za mało?
11: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
13: I po reklamie.

Wakacje cały czas trwają. Cały czas można sobie wyobrażać, że przy tym numerze leżymy i opalamy się na plaży. Swedish House Mafia w Radiu SK. To są wakacyjne hity na czasie. A nasz legendarny skoczek Adam Małysz właśnie zdradził, co robi w wolnym czasie, bo on ma tego czasu teraz bardzo dużo. Niedawno przestał być prezesem Polskiego Związku Narciarskiego i nie pracuje. I w jednym z wywiadów przyznał, tu cytat, przez pełne 2 tygodnie cały czas sprzątałem różne rzeczy po sobie, małżonka zadowolona. Czyli słuchajcie, Adam Małysz już się nie wykręci. On teraz musi zrobić te wszystkie rzeczy, o których żona co pół roku przypomina. Więc drodzy szefowie, to jest ważna informacja dla was. Jeśli szukacie teraz pracownika, to odezwijcie się do Adama Małysza, bo on prawdopodobnie jest teraz w takim stanie, że przyjmie każdą możliwą ofertę za każde pieniądze.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
2: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: UKS As! UKS As!
5: Jaki UKSAS? Co to jest?
4: Oj, tato, UKS As, czyli Uczniowski Klub Sportowy As. Tam będę chodziła na akrobatykę, pamiętasz?
5: A, te zajęcia pozalekcyjne. Akrobatyka, tańce, gimnastyka.
4: Ale ja miałam chodzić tylko na akrobatykę.
5: Naprawdę? Ale tam i tak jest to wszystko.
4: Oj, tato!
5: Zapisy na zajęcia pozalekcyjne już ruszyły. Szczegóły i zapisy na stronie uksas.pl.
4: UKS As! UKS As!
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
7: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Dzisiaj w okolicach 27 stopni, jutro do 23-24, natomiast w niedzielę znów bardzo ciepło, do 27, z tym, że może w weekend popadać. Teraz dużo samochodów, na przykład w okolicach 3 maja.
15: A może by tak wybrać się gdzieś bardzo wysoko? Mati Fuczyło, cześć, witajcie, to jest Eska Summer City. Mam dla was propozycję last minute na to, co jeszcze w te wakacje można zrobić. A można wybrać się na przykład do Leszna. Tam właśnie dziś wystartowała leszczyńska noc balonowa. Ona potrwa aż do niedzieli. Do zobaczenia, jak nazwa wskazuje. Balony na niebie. Poranne starty szykują się od 5 do 8 rano, a później między 14 a 21 także pokazy lotnicze. To nie wszystko. Mam też Sunset Square 2026, to dziś i jutro w Gdyni. Tam Elderbrook, Ferry Corsten i wielu innych artystów związanych z muzyką elektroniczną. Jeżeli jednak wolicie trochę pobiegać, potupać w inny sposób, to zajrzyjcie na półmaraton praski. To już 5 września w Warszawie. Tam można też przebiec piątkę.
16: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
0: Minęła 13, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Priorytetami budżetu na 2027 rok mają być bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. Rząd chce też zwiększyć nakłady na inwestycje kolejowe i drogowe oraz energetykę. Polska gospodarka według założeń urośnie o 3%.
13: W efekcie Polska to dziś 6. największa gospodarka Unii Europejskiej.
0: Mówił minister finansów Andrzej Domański. Na przyjęcie ostatecznego projektu ustawy budżetowej i przedłożenie go do Sejmu Rada Ministrów ma czas do 30 września. Kolejne weta prezydenta. Karol Nawrocki odmówił podpisu 3 ustaw, w tym pilotażu Państwowego E-Dziennika i Prawa Energetycznego. Prezydent zawetował nowelizację Prawa Energetycznego, a dlaczego? O tym przeczytacie na se.pl. W weekend i w poniedziałek drożej za benzynę, taniej za diesla. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,64, to wzrost o 7 groszy. Z kolei litr diesla zatankujemy za 7,31, czyli 5 groszy taniej niż dziś.
17: Taniej, to jest piękna informacja, ale ja mam jeszcze lepszą. Słuchajcie, Kevin Sam w domu oficjalnie powraca i nie trzeba czekać do Wigilii. Za chwilę będę miał nowe informacje w tej sprawie, ale wcześniej dobrze zagram oczywiście. Temper City już teraz, a potem wpadnie między nimi Dua Lipa. Minuta po godzinie 13, Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: ale ona nami czaruje tym swoim pięknym głosem, w którym można się zakochać. Zalia w Radiu SK, 17 minut po godzinie 13. Nie musimy czekać do Wigilii, żeby obejrzeć Kevina samego w domu. Słuchajcie, ten wigilijny klasyk już niedługo pojawi się w telewizji na otwartym kanale za darmo 8 września. To będzie wtorek o godzinie 20:35, a tydzień później w telewizji będzie można obejrzeć Kevina samego w Nowym Jorku. Słuchajcie, z roku na rok ta świąteczna atmosfera zaczyna się coraz wcześniej. Jak tak dalej pójdzie, to niebawem na koniec wakacji w sklepach będą promocje. Przy zakupie 3 zeszytów szkolnych choinkę dostaniesz gratis. Radio
1: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach. A w uszach nowy numer niespodzianka. Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. W każdy piątek po 18:00.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
8: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
11: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: Pani Celinka wie, co jest super.
17: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
16: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
18: 17, 40.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
24: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
25: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
26: I po reklamie.

0: hit nieśmiertelny. Chyba nigdy nam się nie znudzi. Nelly Furtado i Timbaland w Radiu SK. A teraz bardzo ważna informacja dla rodziców. Słuchajcie, ja już wszystko wiem. Ja wiem, co się dzieje w waszych domach, gdy jesteście w pracy i gdy dzieci zostają same. Posłuchajcie, bo jest głosówka w tej sprawie od Antosi.
1: Teraz jest perfekcyjny moment na sprzątanie pokoju przed rokiem szkolnym.
0: Słyszycie? Ona sama z własnej woli bierze się za sprzątanie. Antosia, spokojnie, jak rodzice wrócą z pracy, to zawału dostaną, jak będzie wszystko ładnie posprzątane. Drodzy rodzice, róbcie zdjęcia, bo coś takiego się może prędko nie powtórzyć. Bo za tydzień, jak już się rok szkolny zacznie, to na hasło sprzątanie Antosia nagle sobie będzie przypominać, że ona ma przecież strasznie dużo nauki do sprawdzianów na poniedziałek.
2: Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka.
3: A weste uważamy, że w

0: sprzęt do szkoły. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jedni przyszli po miłość, inni po niewinny flirt. A karty zadbają o to, żeby nikt nie czuł się bezpiecznie. Sam bym tego nie ogarnął, dlatego w tym sezonie są aż dwie prowadzące. Hotel Paradise dziś o 20.55 w TVN i 7.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
10: Wujku, widziałam zebrę.
9: No to chyba normalne na drodze.
10: Nie na drodze, w ZOO, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
9: Co to za ZOO?
10: ZOO Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
9: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
10: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
9: ZOO w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Cześć kochana, wyjeżdżasz na wakacje? A remont?
12: No właśnie dlatego. Torga Architects zaprojektowali wnętrze, polecili sprawdzonych wykonawców.
13: Ja wracam na gotowe.
12: Brzmi jak luksus.
14: Dzisiaj luksusem jest spokój. Torga Architects. Projektujemy wnętrza i architekturę. Odwiedź nas na torga.pl.
15: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
16: Gotowa na powrót do szkoły?
17: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
16: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
18: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11, 15.
22: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
19: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
24: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
25: I po reklamie.

0: Andrea Bocelli, David Guetta. To są ciągle wakacyjne hity na czasie w Radiu SK. A w naszym studiu teraz gość, który w DNA, w DNA ma po prostu luz. Wrzucanie na luz. Michał Hanczak razem z nami.
1: Dzień dobry, dobrze, że nie powiedziałeś, co mam w DM-ach na Instagramie, bo to mogłoby nie być tego, na tę godzinę w sumie dobre.
0: Tego wolę nie sprawdzać, słuchaj. Co kto tobie wysyła i co ty komu wysyłasz. Dobra, nie wchodźmy w to. Ja wolę sprawdzić, co ty masz tutaj, o, w playliście, proszę bardzo.
1: No dobra, no to możesz jedną piosenkę zdradzić.
0: Jak
1: pozwalam.
0: Tak, dobra, jak jedną, tak wybiorę. Jedną. Alan Walker i Ava Max. Tam Fate, jest taki, tak. Taki straszny beat.
1: To jest dobre, tak, dobre. Tak, tak, dla pewno... tych, co mają nerwowy piątek.
0: To on was rozładuje. Michał Hanczak, wrzuć na luz, to już teraz w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
1: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
8: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
9: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
10: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
11: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane, czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis.

0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
7: Dzisiaj bardzo ciepło, w okolicach 28 stopni, natomiast w nocy oraz nad ranem ma popadać. Jutro temperatura nieco niższa, w okolicach 23. Teraz duży ruch na przykład na Staszica oraz na ulicy Wrocławskiej.
6: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
8: Co powiecie na sport w dużych ilościach? Jeżeli powiecie tak, to mam coś dla was. Mati Fuczyło to jest SK Summer City i zapowiadam, że wcale nie chodzi o sport, który uprawiać będziecie wy. Już jutro zaglądajcie do Warszawy, tam szykuje się drużynowy Puchar Świata, oczywiście żużlowy, i to do zobaczenia najszybsi, najlepsi zawodnicy na całym świecie. Jednak to nie jest jedyna sportowa propozycja, którą dla was mam. Ta też zakłada siedzenie raczej na trybunie niż bieganie po boisku. Właśnie, biegać po boisku będą piłkarze. 5 września to mecz Polska-Anglia. Ten legendarny wcale nie jest związany z rozgrywkami chociażby w Lidze Narodów. Mam na myśli mecze, na którym zobaczycie legendy piłkarskie, zarówno z Polski, jak i Wielkiej Brytanii. I jeszcze Sanach na stadionach. Koncert finałowy już niedługo, po 4 września.
9: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
10: Minęła 14, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Pacjent zaatakował personel medyczny w szpitalu w Częstochowie. Został zatrzymany. Do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu Najświętszej Maryi Panny. 20-letni pacjent rzucił się na lekarza i osoby, które próbowały mu pomóc.
11: Pielęgniarkę, pielęgniarza i dwóch ratowników medycznych.
10: Przekazała nam Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Jedna osoba wymagała pomocy lekarskiej. Pozostałym nic się nie stało. 10 osób nie żyje, kilkanaście jest rannych. Rosyjskie wojsko prowadzi dronowe, zmasowane ataki na ukraińskie miasta. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie. Nieustanny atak trwa już ponad 40 godzin. Ukraina w odwecie atakuje cele w Rosji. Zniszczony został m.in. bombowiec strategiczny. Polskie siatkarki zagrają dziś o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy. Na koniec tej fazy czeka je jednak najtrudniejsze spotkanie, bo ich rywalkami będą Turczynki, czyli aktualne mistrzynie Europy. Obie reprezentacje pozostają niepokonane i już wcześniej wywalczyły awans do 1/8 finału. Początek spotkania o 18:00.
12: Wrzuć na luz.
13: Taki słodko-gorzki ten piątek, no bo z jednej strony to jest piątek i początek weekendu, a z drugiej ostatni piątek wakacji dla niektórych. Ale ja zrobię wszystko, żeby wam ten piątek jednak jeszcze dosłodzić. Na przykład powiem na początek, że skoro nas słuchacie, to jesteście super. 14:02, tu Hanczak, witajcie. Chapel Row na dobry początek. Good luck, babe! Niech to będzie szczęśliwe popołudnie.

0: Tylko mi tam za mocno nie dociskać gazu. Wiem, że ten hit może do tego trochę skłaniać i prowokować. To mówię do tych, którzy za kółkiem, m.in. do Andrzeja, Ani i Weroniki, którzy wracają jeszcze z Sopotu, z festiwalu, który się wczoraj tam zakończył. Alan Walker i Ava Max to Fate na antenie Radia SK. Wrzucamy razem na luz. Za chwilę Alex Warren i Fever Dream. Ten pan dzisiaj wydał swój nowy album. No i się okazuje, że to nie jedyna nowość w te piątek, chociaż teraz akurat o poza muzycznej nowości, bo wspomniałem, że powoli kończą się wakacje i na to odezwał się Adrian na naszym Messengerze.
1: No, witam Radio SK. Kto ma koniec wakacji? Ten ma koniec wakacji. Ja w tym momencie zaczynam 3 miesiące urlopu. Pozdrawiam.
0: Słucham? Przepraszam bardzo, ale jak to się robi? Ja poproszę jakiś instruktaż. Ja nie wiem, to trzeba wymówienie chyba złożyć, żeby potem mieć ten okres wypowiedzenia wolny, jeżeli się uzbierało jakiegoś zaległego dużo. Nie mam innych pomysłów, jak to się robi, więc proszę o instrukcję. Może wykorzystam. Mam nadzieję, że mój szef teraz tego nie słyszy. No dobrze, no to w takim razie, skoro zaczęliśmy ten temat nowości, to pytanie do was o nowości w piątek. Co nowego w ten piątek u was się wydarzyło? Może coś się zaczęło, może coś się wydarzyło, może coś się skończyło. A w każdym razie mile widziane głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem. Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Torby oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
7: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.

0: Szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
0: Nowy laptop, smartfon albo smartwatch bez wielkiego wydatku na start? W Komputronik wynajmiesz swój wymarzony sprzęt. Minimum formalności. Płacisz wygodnie co miesiąc, a potem decydujesz, oddajesz czy bierzesz na własność. Na przykład czarny smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE już od 49 zł brutto miesięcznie. Sprawdź wynajem w salonie Komputronik w centrum handlowym Focus Mall.
6: Nowy plecak, buty, zeszyty, kredki, długopisy. Lista zakupów szkolnych, która nigdy się nie kończy? Nie zgaduj, mamy idealne rozwiązanie. Kup kartę podarunkową do Galerii Zielonej i niech wybierze sam. Kartę znajdziesz w automacie przy Medicine. Back to School w Galerii Zielonej. Zielona Góra Energetyków 2A.
7: Jeszcze raz!
8: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Białas, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
11: I po reklamie.

0: To jeden z tych hitów, które brzmią jak ścieżka dźwiękowa wakacji all inclusive, prawda? A że w Radiu SK wszystko macie w cenie, najlepsze hity na czasie, to gramy cały czas wakacyjnie. Break My Stride, Blue Lagoon. 21 minut nam zostało do 15. Michał Hanczak z tej strony. Wrzucamy na luz i opowiadamy o tym, co u was nowego w piątek. Julia.
1: A u mnie sporo nowości. Zaczęła się nowa umowa o pracę, więc bardzo fajnie. Zaczął się weekend. Kończy mi się już tydzień urodzinowy, bo tak codziennie sobie świętuję, ale to nie szkodzi, bo zbyt wiele rzeczy się zaczyna, żeby się martwić tymi, co się kończą.
0: Pewka. Oczywiście, bardzo popieram to podejście. No chyba, że kończą się akurat pieniądze, to wtedy czasami człowiek się martwi, bo zaczynają się wtedy problemy. No ale skoro u ciebie jest nowa umowa o pracę, no to wiadomo, że tam musi być na bogato. No mam przynajmniej taką nadzieję. Łatwo Gangi, Majko, a także Måneskin już za chwilę.
2: Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
6: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
7: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Hosso w Świebodzinie. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To z kartą moje, Intermarché. Od piątku masło z mlecznej drogi. 1,99 zł przy zakupie 3, a od soboty banany. Kilogram 1,99 zł przy zakupach za minimum 50 zł.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
16: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
17: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
18: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
19: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
22: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
21: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.

hit nie tylko dla fanów Spidermana. Tame Impala i Loser na antenie Radia SK przed godziną 15. Ja wam powiem, że ja trochę żałuję już, że nie chodzę do szkoły z jednego powodu, że zawsze bardzo lubiłem kupować zeszyty i inne artykuły piśmiennicze. Zresztą do dzisiaj tak mam, że sklep z artykułami papierniczymi to dla mnie jak cukiernia praktycznie i świetnie się tam czuję. Ja wiem, że można też w dorosłym życiu sobie kupować notesy, ale to już nie do końca to samo chyba, prawda? No nie wiem zresztą. Może w ogóle teraz, jak się wraca do szkoły, to już nie myśli się o zeszytach, tylko bardziej o jakichś elektronicznych gadżetach? Jeśli tak, to dobrze się składa, bo po 15, tak na pomoc tym, którzy wracają do szkolnej rzeczywistości już od września, będę miał takie elektroniczne gadżety. Zaglądajcie na sk.pl i się zgłaszajcie. Nie trzeba być uczniem, żeby się zgłosić. Dzwonię po 15 do kogoś.

0: Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
2: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: UKS As! UKS As!
6: Jaki UKS As? Co to jest?
5: Oj, tato, UKS As, czyli Uczniowski Klub Sportowy As. Tam będę chodziła na akrobatykę, pamiętasz?
6: A, te zajęcia pozalekcyjne. Akrobatyka, tańce, gimnastyka.
5: Ale ja miałam chodzić tylko na akrobatykę.
6: Naprawdę? Ale tam i tak jest to wszystko.
5: Oj, tato!
6: Zapisy na zajęcia pozalekcyjne już ruszyły. Szczegóły i zapisy na stronie uksas.pl.
5: UKS As! UKS As!
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Infopan z Głogów.
9: Chcesz dobrze zarabiać jako specjalista IT? Cyfrowy świat to twoja pasja i codzienność?
8: Studiuj w Głogowie. Absolutny top. Informatyka. Wybierz swoją specjalność.
9: Cyberbezpieczeństwo.
8: Lub przemysł 5.0.
10: Więcej info na stronie pas.glogow.pl.
11: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj. Promocja trwa tylko do soboty.
12: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Awi, Białas, Kazbałaganek, Kukon, Palu, Tomp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków.
15: Hej, już jesteśmy.
14: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
16: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
17: Potwierdzamy.
18: Klapki Klemens lewy
19: i Klemens prawy
18: meldują się na breloczkach.
16: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
20: I po reklamie.
21: Powolutku zaczynamy popołudniowy szczyt komunikacyjny. Duży ruch na przykład na trasie północnej, na ulicy Sulechowskiej oraz na Batorego. Uważajcie również na ulicy Wrocławskiej. Jutro do 23-24 stopni.
22: Minęła 15, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy dotyczącej państwowego e-dziennika dla szkół. Obawy prezydenta wzbudza wielka baza danych wszystkich uczniów w kraju.
23: Ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
22: Mówił prezydent Karol Nawrocki.
24: Przypomnę, że dane uczniów już są w systemie informacji oświatowej i stamtąd nigdy nie ma wycieków.
22: Tłumaczy z kolei wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer i dodaje, że prezydent źle ocenił koszty. 200 milionów złotych to nie tylko stworzenie dziennika, ale też 10-letnie korzystanie z niego. Polski Komitet Olimpijski nie ma planu na odwołanie Radosława P., nawet jeśli ten znajdzie się w areszcie. Usłyszał dziś w tej instytucji nasz reporter. To oburza środowisko sportowe.
25: Pan prezes Wisiewicz nie jest ani emirem w Emiratach Arabskich, ani papieżem.
22: Mówił nam olimpijczyk Robert Korzeniowski. Pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które może odwołać zarząd, podpisało się 82 ze 106 członków PKOL-u. Śmieci w górach nie pasują. W Zakopanem już po raz 15 wystartowała akcja Czyste Tatry.
0: 10-15 lat temu to była taka akcja sprzątania stricte, trochę wstydu, a dzisiaj po tych 15 latach mamy miasteczko edukacyjne, które kipi dobrymi emocjami.
22: Mówi Maciej Marculanis ze Stowarzyszenia Czysta Polska. Miasteczko ekologiczne wyrosło na górnej równi Krupowej w centrum Zakopanego. Akcja Czyste Tatry w rytmie eskowych hitów na czasie oczywiście potrwa do jutra.
1: Wrzuć na luz.
2: Wrzuć na luz.
1: Radio RSK.
17: No i właśnie w Zakopanem spotkacie moją radiową partnerkę Kasię Węsierską. A ja Zakopane sam mam tutaj, bo Zakopany jeszcze jestem w robocie, ale zamierzam niebawem wrzucić na luz. W sumie to programowo już to robię i to też w pracy, razem z wami. Michał Hanczak, 2 minuty po 15. Dzień dobry. Teddy Swims na dobry początek tej godziny.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Znalazłem imprezę, którzy cenią sobie work-life balance, czyli taką równowagę w życiu. 18 minut po godzinie 15 to jest Radio SK, wrzucamy razem na luz. Za kilka chwil będę miał dla kogoś bardzo fajną niespodziankę na nowy rok szkolny, ale wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem tego roku szkolnego, w Łodzi odbędzie się Pizza Run. To jest impreza, która w najbliższą niedzielę organizowana jest przez jedną z sieci pizzerii. I bardzo mi się podoba, bo założenie, jeżeli się dobrze domyślam, jest takie, że człowiek biegnie kawałek, no a potem zjada kawałek. Chociaż ja bym wolał wersję zaawansowaną, czyli biegnę kawałek i zjadam trzy kawałki.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach, a w uszach nowy numer niespodzianka. Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. W każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
8: Jedni przyszli po miłość, inni po niewinny flirt. A karty zadbają o to, żeby nikt nie czuł się bezpiecznie. Sam bym tego nie ogarnął, dlatego w tym sezonie są aż dwie prowadzące. Hotel Paradise. Dziś o 20.55 w TVN i 7.
9: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
10: W lodówce tej nowej!
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Nowy plecak, buty, zeszyty, kredki, długopisy. Lista zakupów szkolnych, która nigdy się nie kończy? Nie zgaduj, mamy idealne rozwiązanie. Kup kartę podarunkową do Galerii Zielonej i niech wybierze sam. Kartę znajdziesz w automacie przy Medisin. Back to School w Galerii Zielonej. Zielona Góra Energetyków 2A.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
14: Lidl, to się opłaca.
15: O jednym mówią gładkość, o drugim blask. Poznaj dwa zabiegi dla twojej skóry od Yasumi. Gen C, czyli tabletkowa mikrodermabrazja dobierana dla twojej cery z efektem anti-age. Oksybrazja, bezdotykowe odświeżenie najwrażliwszej skóry. Zaprasza gabinet w Zielonej Górze. Ulica Braniborska 15B. Więcej na yasumi.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 40.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: Jakby poszli do szkoły od września, to z muzyki na pewno mieliby szóstki. Dawid Kwiatkowski i Margaret Wester.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: A do szkoły na przykład od września idzie Przemek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Przemek, człowiek dorosły, który postanowił kontynuować naukę, trochę jakby nadrobić to, co ewentualnie gdzieś tam po drodze umknęło. Co cię czeka?
2: Ostatnia klasa liceum, także matura w przyszłym roku.
0: O kurczę. Ty wiesz, na co ty się piszesz?
2: No wiem, nigdy nie jest za późno, żeby nadrobić zaległości.
0: Ale to co, będzie takie weekendowe nauczanie, czy to jest wieczorowe liceum? Jak to wygląda?
2: Tak, to weekendowe, dwa razy w miesiącu.
0: Okay.
2: W weekendy się spotykamy, sobota, niedziela.
0: Czyli po latach pierwszy dzwonek dotyczy też ciebie, można powiedzieć. I rozumiem, że jakieś tutaj gadżety elektroniczne by ci się przydały na dobry początek tej przygody.
2: Tak, jak najbardziej. Tutaj myślałem o smartfonie, wiadomo, trzeba nadrobić lektury, a wiadomo, w życiu codziennym pracuję zawodowo, więc nie ma tego czasu na czytanie książek, a takie odsłuchiwanie audiobooków, tych lektur mogłoby jak najbardziej można pogodzić z życiem codziennym.
0: No całkiem ładnie to sobie wymyśliłeś. Dobra, w takim razie zgarniasz kartę podarunkową na 1000 zł do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl, na przykład na smartfon Motorola.
2: Wow, super, dziękujemy. Jestem naprawdę zaskoczony, nie spodziewałem się.
0: Bardzo się cieszę, mam nadzieję, że same pozytywne zaskoczenia czekają cię też w szkole i że matura za kilka miesięcy pójdzie doskonale. Powodzenia!
2: Także dziękuję bardzo.
1: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.

0: 20 minut nam zostało do 16. To Fastboy na antenie Radia SK. Fastboy oznacza szybki chłopak. No, każdy chłopak jest szybki w piątkowe popołudnie, kiedy już za chwilę zaczyna weekend i jak najszybciej chce skończyć robotę. Mam nadzieję, że za chwilę wyfruniecie, a jeżeli dzisiaj planujecie jakąś imprezę, to najlepszy podkład na before albo na samą imprezę już to SK Live Remix. Przypominam, dziś wieczorem między innymi Armin Van Buuren zagra na naszej antenie.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Motorola.
2: Autopromocja.
3: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność. Zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
9: Cześć kochana, wyjeżdżasz na wakacje? A remont?
10: No właśnie dlatego. Torga Architects zaprojektowali wnętrze, polecili sprawdzonych wykonawców.
9: Ja wracam na gotowe. Brzmi jak luksus.
11: Dzisiaj luksusem jest spokój. Torga Architects. Projektujemy wnętrza i architekturę. Odwiedź nas na torga.pl.
12: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
13: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
14: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. 2 bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2+2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
19: I po reklamie.

0: To już oficjalnie mogę powiedzieć, że z nowego albumu Alexa Warrena, który się właśnie ukazał, Passenger, na antenie Radia SK, czytam w internecie, że 130 osób, konkretnie pasażerów z samolotu taniej linii, zostało w Poznaniu, nie poleciało do barcelońskiej Girony, dlatego że samolot, po różnych tam historiach, ale ostatecznie odleciał 4 godziny wcześniej, przed czasem, o którym wiedzieli pasażerowie. Nie no, spoko, naprawdę, no, o opóźnieniach to nie raz słyszeliśmy, ale o tym, żeby przed czasem. Życzę wam, żebyście wy byli jak ten samolot, czyli żebyście jak najszybciej skończyli pracę, nawet przed czasem. Za chwilę 16.
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV EUR AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
4: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze przy ulicy Rzeźniczaka to doskonałe miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowa inwestycja od dewelopera Rajbud z planowanym zakończeniem budowy pod koniec tego roku. Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami. W budynku windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl.
5: Nowy laptop, smartfon albo smartwatch bez wielkiego wydatku na start? W Komputronik wynajmiesz swój wymarzony sprzęt. Minimum formalności. Płacisz wygodnie co miesiąc, a potem decydujesz, oddajesz czy bierzesz na własność. Na przykład czarny smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE już od 49 zł brutto miesięcznie. Sprawdź wynajem w salonie Komputronik w centrum handlowym Focus Mall.
6: Hot Shots. Miejsce Twoich spotkań. Jeden adres. Prawie 3000 metrów kwadratowych rozrywki. Hot Shots przy Moniuszki 16. Bilard, kręgielnia, dart i nowo otwarte bistro Stara Winiarnia w przestrzeni dawnej lubuskiej wytwórni win. A to dopiero początek. Już wkrótce otwieramy Hot Shots Music and Art. Nową przestrzeń muzyki, sztuki i wieczornych spotkań. Hot Shots. Tu zaczyna się Twój wieczór. Moniuszki 16. Miejsce Twoich spotkań.
7: UKS AS! UKS AS!
8: Jaki UKSAS? Co to jest?
7: Oj, tato, UKS AS, czyli Uczniowski Klub Sportowy AS. Tam będę chodziła na akrobatykę, pamiętasz?
8: A, te zajęcia pozalekcyjne. Akrobatyka, tańce, gimnastyka.
7: Ale ja miałam chodzić tylko na akrobatykę.
8: Naprawdę? Ale tam i tak jest to wszystko.
7: Oj, tato!
8: Zapisy na zajęcia pozalekcyjne już ruszyły. Szczegóły i zapisy na stronie uksas.pl.
7: UKS AS! UKS AS!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wesele, komunia, urodziny, osiemnastka czy impreza firmowa. W Park 79 organizujemy wszystko od A do Z. 7000 metrów kwadratowych rozrywki i relaksu. Sprawdź ofertę na winoigrono.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
13: O tej porze w okolicach 27-28 stopni to jest maks na dzisiaj, jutro do 23 kresek. Teraz duży ruch między innymi w okolicach ulicy Baturego na Zjednoczenia oraz na ulicy Kupieckiej.
12: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
14: Minęła 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Wypadek autobusu z 24 osobami, 3 są ranne. To w warmińsko-mazurskim. Pojazd jadąc drogą serwisową przy S7 między Olsztynkiem a Grunwaldem przewrócił się na bok. Na miejscu wciąż trwa akcja ratunkowa. Droga serwisowa z Olsztynka w stronę Grunwaldu jest całkowicie zablokowana. Wniosek premiera i szybka odpowiedź z Wiejskiej. Sejm na najbliższym posiedzeniu będzie głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Takie informacje przekazał marszałek Włodzimierz Włodzimierz Czarzasty.
0: To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
14: To będzie trzecia próba odrzucenia weta do ustawy o kryptoaktywach. Tym razem ma to związek z nowymi informacjami w sprawie upadłej giełdy Zonda Krypto. Zatrzymano prezesa PKOL-u, który od wczoraj jest przesłuchiwany. Usłyszał już zarzuty, m.in. płatnej protekcji. To będzie pierwszy taki bieg w Polsce. 6 września na krakowskich Błoniach roboty pobiegną dla beneficjentów Fundacji Poland Business Run. Wśród maszyn będzie też nasz eskowy reprezentant.
11: Robot eskowy to bardzo sprytny robot, Agibot X2. Dla mnie jeden z lepszych robotów, bardzo sprawny i bardzo szybki.
14: Mówił jeden z organizatorów, Piotr Biedroń. Pierwszy ludzki bieg już w tę niedzielę w Warszawie. Pieniądze z opłaty startowej zostaną przeznaczone na zakup protez, wózków inwalidzkich i rehabilitacji.
15: Rzuć na luz!
16: Rzuć na luz!
15: Rzuć na luz!
17: Radio SK.
18: Roboty spoko, robota niekoniecznie, zwłaszcza w piątkowe popołudnie, więc mam nadzieję, że powoli zbliżamy się do mety i zaczynamy za chwilę wspólnie weekend. 2:16 wrzucamy na luz kanczak z tej strony. Za chwilę Tame Impala i Jenny i Dracula.

0: To skoro już mamy luźne piątkowe popołudnie, to może zagramy w butelkę? To był Romeo i Fly High na antenie Radia SK. Za chwilę Temper City Self-Aware, potem jeszcze coś nowego wam zagram. No, kojarzycie pewnie takie automaty, które zwłaszcza w kurortach stoją jeden przy drugim, gdzie można wrzucić monetę i coś wygrać, na przykład jakąś zabawkę dla dziecka albo jakieś inne gadżety. Otóż wyobraźcie sobie, że w Jarosławcu, miejscowości nadmorskiej naszej, pojawił się taki automat, w którym jedną z nagród jest worek butelek i puszek objętych systemem kaucyjnym. Czyli jak ktoś ma szczęście, to dostanie cały wór takich pustych butelek i puszek i potem może sobie pójść do sklepu i wymienić na pieniądze. Jedni mówią, że żenuła, inni mówią, że świetny pomysł, wiadomo, zdania podzielone. Ja tylko czekam na to, aż któryś z szefów, i założę się, że to będzie pierwszy na pewno szef w mojej firmie, wpadnie na to, żeby na przykład premie pracownikom albo jakieś bony na święta, zamiast bonów na święta, wypłacać w formie właśnie takich butelek pustych, kaucyjnych, na przykład z tego, co zostanie po spotkaniu zarządu w sali konferencyjnej. Niby fajnie, a trochę niby człowiek nabity w butelkę.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: O jednym mówią gładkość, o drugim blask. Poznaj dwa zabiegi dla twojej skóry od Yasumi. Gen C, czyli tabletkowa mikrodermabrazja dobierana dla twojej cery z efektem anti-age. Oksybrazja, bezdotykowe odświeżenie najwrażliwszej skóry. Zaprasza gabinet w Zielonej Górze. Ulica Braniborska 15B. Więcej na yasumi.pl.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Infopan z Głogów.
7: Chcesz dobrze zarabiać jako specjalista IT? Cyfrowy świat to twoja pasja i codzienność?
6: Studiuj w Głogowie. Absolutny top. Informatyka. Wybierz swoją specjalność.
7: Cyberbezpieczeństwo.
6: Lub przemysł 5.0.
8: Więcej info na stronie pans.glogow.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
11: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
12: I po reklamie.

0: No pewnie, że tam słońce, gdzie my. I tam, gdzie my, to też są nowości muzyczne. Czas na jedną z nich. Wiktor Dyduła za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A przed nami coś z zagranicy. Dużo nowości będzie na pewno dzisiaj w gorącej dwudziestce u Micha Sopkowskiego po 18, ale jedną mu podebrałem, żebyście wracając na przykład z pracy do domu już czegoś nowego posłuchali. Marshmello to jest artysta znany z tego, że nikt nie wie, jak wygląda, bo się kryje za charakterystycznym hełmofonem, trochę przypominającym piankę, taką do jedzenia, a jest z nim razem Cameron Whitcomb, który jest kanadyjskim piosenkarzem i jego twarz doskonale możemy sobie podziwiać i zobaczyć wszędzie.

Kate Perry w piątkowe popołudnie na antenie Radia SK, 16.37 na zegarkach Kanczak z tej strony. Słuchajcie, no niektórzy zaraz powiedzą, że za wcześnie, że przecież lato jeszcze trwa. No kończą się wakacje, ale 8 września to nadal będzie lato. A tymczasem jedna z telewizji zamierza już 8 września pokazać Kevina, który sam w domu. Nie będą czekać do Wigilii, puszczą już 8 września. Ja wiem, że w Sopocie też dopiero co Kuba Badak śpiewał Last Christmas i nawet śnieg się sypał. Nie myślę tylko o tym, co mogło ewentualnie dziać się w garderobach, a

0: rzeczywiście był taki sztuczny śnieg na scenie. No i jeżeli ktoś się zastanowi chwilę dłużej, czy 8 dzień września to jest dobry moment, żeby puszczać Kevina, to może dojść do wniosku, że jest w tym sens, bo to jest ostatnia chwila tak naprawdę, żeby przypomnieć sobie, że trzeba zacząć odkładać hajs na gwiazdkowe prezenty. Dawid Podsiadło za chwilę.
1: Reklama.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
15: Dobry zawód, szkoła z pasją. To musi być awangarda. Nowe kierunki policealne, wysoka zdawalność. To awangarda. Masaż, kosmetyka, terapia zajęciowa, florystyka, asystentka i higienistka, stomatologiczna, opiekunka dziecięca, sterylizacja medyczna, technik farmaceutyczny. W Zielonej Górze także kwalifikacyjny kurs zawodowy technik weterynarii. Uwaga, nowe kierunki, podolog i technik elektroradiolog. Postaw na rozwój i zapisz się na bezpłatne kierunki. Jesteśmy w Żarach i Zielonej Górze. www.awangarda.edu.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. 2 bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
18: I po reklamie.

0: these days.
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. To jest nowość od Margaret, Prima Ballerina. Tak wam właśnie gramy przed godziną 17, a Margaret będzie miała swój pierwszy raz za mikrofonem Radia SK jako prowadząca w najbliższy poniedziałek. Tak na koniec wakacji i na początek nowej ramówki szykujemy specjalny program. Po południu, w poniedziałek, gwiazdy poprowadzą ten program. Będzie wspomniana Margaret, będzie Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski, Fukaj czy Sylwia Grzeszczak, albo też Oskar Cyms, albo jeszcze Blanka, no same gwiazdy. No i to będzie zwiastowało dużo nowości, które u nas od września.
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorabat masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przy.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Hosso w Świebodzinie. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Nowy plecak, buty, zeszyty, kredki, długopisy. Lista zakupów szkolnych, która nigdy się nie kończy? Nie zgaduj, mamy idealne rozwiązanie. Kup kartę podarunkową do Galerii Zielonej i niech wybierze sam. Kartę znajdziesz w automacie przy Medicine. Back to School w Galerii Zielonej. Zielona Góra Energetyków 2A.
8: Znowu cały weekend w kabinie?
9: Przejdź do Margo. Szukają kierowców kategorii C+E, rejon Berlina i Lipska.
8: A co dokładnie dają?
9: Atrakcyjne wynagrodzenie, niemiecką umowę i pracę od poniedziałku do piątku. Masz przypisany samochód oraz zapewniony dojazd do Niemiec i powrót do Polski.
8: A załadunki?
9: Tylko kontenery morskie. Zero palet i udział w załadunkach i rozładunkach. Zadzwoń 537-889-590 lub odwiedź margotransport.pl.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
12: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy, Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Back to School w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
15: I po reklamie.
16: Cały czas dużo samochodów na przykład na ulicy Sienkiewicza, na Botanicznej oraz na ulicy Jaskółczej. Również uważajcie na ulicy Chrobrego. Dzisiaj w nocy 15 stopni, jutro w ciągu dnia maksymalnie do 23-24.
17: Eska. Eska.
18: Eska podpowiada, jak dobrze wykorzystać wakacje do ostatniej chwili. Cały czas szukamy wakacyjnych imprez. Łukasz Zdończyk, witajcie, to jest Eska Summer City. Na koniec wakacji mamy siatkarskie emocje. Już dzisiaj w Tauron Arenie w Krakowie startuje Memoriał Wagnera. O 20.30 Polacy zagrają ze Słowenią, jutro z kolei zmierzą się z USA, a w niedzielę z Francją. Muzycznych emocji też nie brakuje. Przed nami dwa kolejne przystanki Eska Music Tour. W ten weekend nasza letnia trasa koncertowa zatrzyma się w Starachowicach i Mielcu. Zacznijmy od Mielca. Jutro na scenie Michał Szczygieł i Grupson, a w niedzielę między innymi Agnieszka Chylińska. A co ciekawego w Starachowicach? Jutro zagra Yang Igi oraz Fukaj, a w niedzielę Bryska, Tilaw i Król Latino z Kolim. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy i jeszcze coś dla fanów Oskara Cymsa. Wasz ulubieniec już dzisiaj zagra w Warszawie.
17: Eska. Eska. Summer City.
19: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
0: Minęła 17, to jest SK News. Jakub Krzyżak, nowe F-35 już w łasku. Pięć kolejnych super nowoczesnych myśliwców wylądowało w 32. bazie lotnictwa taktycznego. Pierwsza z maszyn została przywitana honorowym salutem powitalnym. Jak mówi dowódca bazy w łasku, pułkownik pilot Krzysztof Duda, myśliwce wejdą do służby niemalże od razu.
5: Te samoloty wejdą do służby w pierwszej fazie szkolenie i przygotowanie struktur.
0: To już kolejne myśliwce wielozadaniowe F-35 na wyposażeniu polskiego lotnictwa. Pierwsze trzy husarze trafiły do Polski w maju. Do końca roku ma być ich w sumie 14, a cały kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. Nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R., podejrzewanego o brutalną zbrodnię na Uniwersytecie Warszawskim. Wnioskowała o to prokuratura. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego. Edukacja i sprzątanie szlaków. W Zakopanem już po raz 15 wystartowała akcja Czyste Tatry, mówi Maciej Marculanis ze Stowarzyszenia Czysta Polska.
15: W sobotę sprzątamy szlaki w grupie 1000 wolontariuszy.
20: Tomasz Zając, Zdarzański Park Narodowy. Gdziekolwiek te śmieci się znajdują, oddziałują na dziką przyrodę.
21: Już nawet w szkole podstawowej uczyło się, że jak zabierasz butelkę ze sobą, masz siłę ją zanieść w górę, no to masz siłę znieść też pusty plastik.
0: Wolontariusze w rytmie eskowych hitów na czasie oczywiście wyjdą na najbardziej oblegane szlaki w Tatrach. Równocześnie na Górnej Równi Krupowej w centrum Zakopanego będzie działać pełne atrakcji Miasteczko Ekologiczne.

0: Kaszubska.
1: Piątkowe popołudnie. No Kasia by powiedziała, że to Międzynarodowa Godzina Szczęścia, no bo w końcu mamy weekend. Ale że jestem sam i za chwilę będą rapsy o planach na ten weekend, to jesteście tu niezbędni, musicie mnie wspomóc. Michał Hanczak, dzień dobry. Robin Schulz,

0: muzyczny słonecznik Sunflower, proszę bardzo, na antenie Radia SK na dobry początek weekendu. Mam nadzieję, że za chwilę opowiecie mi o swoich planach, ale tak jak to zwykle w piątki robimy, za pomocą rapsów. Bardzo prosto się rapuje. Za chwilę to spróbuję udowodnić. No i mam nadzieję, że wy pójdziecie w moje ślady. O każdym planie można coś napisać i można coś wyrapować na Messengerze Radia SK, nagrać głosówkę, a potem ja to ładnie pomiksuję z tym podkładem, który zniesie wszystko. Dzisiaj jestem solo, Han Solo, no to zaczynam od swoich planów. Proszę bardzo. Sobota na koncercie, niedziela na pikniku, oby tylko deszcz nie pokrzyżował szyków. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. No i to tyle, jeśli chodzi o moje plany na weekend. Teraz czas na was. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Eski. Za chwilę puszczamy je w świat. No, może ktoś chwyci mnie za serce tak, że nie dość, że zostanę fanem, to jeszcze wręczę eskowe gadżety.
1: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach, a w uszach nowy numer niespodzianka. Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michał Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199, teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
6: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
7: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
11: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Cześć kochana, wyjeżdżasz na wakacje? A remont?
17: No właśnie dlatego. Torga Architects zaprojektowali wnętrze, polecili sprawdzonych wykonawców. Ja wracam na gotowe. Brzmi jak luksus.
18: Dzisiaj luksusem jest spokój. Torga Architects. Projektujemy wnętrza i architekturę. Odwiedź nas na torga.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Nowy plecak, buty, zeszyty, kredki, długopisy. Lista zakupów szkolnych, która nigdy się nie kończy? Nie zgaduj, mamy idealne rozwiązanie. Kup kartę podarunkową do Galerii Zielonej i niech wybierze sam. Kartę znajdziesz w automacie przy Medicine. Back to School w Galerii Zielonej. Zielona Góra Energetyków 2A.
21: I po reklamie.

0: Trisha McNeil zawsze na czasie, 23 minuty do 18. Słuchacie Radia SK. Perfect Love za nami, perfekcyjne. To będą teraz rapsy o waszych planach na weekend, które przyszły na Messenger SK. Nie mogę się doczekać, żeby je wam puścić. No to na dobry początek Krystian będzie rapował o planach na ten weekend. Brzmi smakowicie.
1: Grill już się grzeje, dym leci do nieba, zero stresu jutro, nic więcej nie trzeba.
0: No, kawałek chleba jeszcze, do tej kiełbaski z grilla, polecam. No to teraz Ania.
2: Weekend na żaglach, nie może być inaczej. W tygodniu za to poskaczę na szmacie. W sensie sprzątania oczywiście.
0: No oczywiście, o niczym innym nie pomyślałem, ale już pozamiatałaś. To jeszcze Szymon.
3: A my jedziemy do Leszna oglądać balony. Mamy nadzieję, że nie spotkamy tam kolegi byłej żony.
0: W takim razie tego nie życzę, bo rozumiem, że ktoś może napęcznić jak balon na widok tej drugiej osoby ze złości jakiejś. No dobrego weekendu wam życzę, jesteście świetnymi raperami i raperkami. A za chwilę Kuba i Kuba, oni zaśpiewają. To znaczy jeden zaśpiewa, drugi gra.
4: Radio SK. Reklama.
5: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
6: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
5: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
6: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. 2 bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
3: Nowy laptop, smartfon albo smartwatch bez wielkiego wydatku na start? W Komputronik wynajmiesz swój wymarzony sprzęt. Minimum formalności. Płacisz wygodnie co miesiąc, a potem decydujesz, oddajesz czy bierzesz na własność. Na przykład czarny smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE już od 49 zł brutto miesięcznie. Sprawdź wynajem w salonie Komputronik w centrum handlowym Focus Mall.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jedni przyszli po miłość, inni po niewinny flirt. A karty zadbają o to, żeby nikt nie czuł się bezpiecznie. Sam bym tego nie ogarnął, dlatego w tym sezonie są aż dwie prowadzące. Hotel Paradise dziś o 20.55 w TVN i 7.
6: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
1: Siema SK, ja właśnie wracam z pracy, zacząłem weekend i jestem w trasie i jedno malutkie rzeczonko tylko, czy moglibyście zagrać Kuba and Kuba, bardzo podoba mi się ten utwór, pozdrawiam.

0: To bardzo dobry wstęp do piątkowego wieczoru. Armin van Buuren i Sasha Everlasting przed godziną 18. Za chwilę Michu Sobkowski i gorąca 20. A potem jeszcze więcej takich tanecznych klubowych klimatów. Bez Calife Remix oczywiście. No, wychodzi na to, że wrzuciliśmy na luz, zaczęliśmy weekend, a od poniedziałku idzie nowe. Oj, będzie się dużo działo na antenie Radia SK, bądźcie czujni. Dobrego weekendu, Hanczak, cześć!
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Najpierw kolacja w wino i grono, potem bowling, wielki mecz i koktajle w Hadesie. Jeden adres, cały wieczór. Rezerwuj na winoigrono.pl lub hadespub.pl. Wszystko w Park 79.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro, wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
4: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze przy ulicy Rzeźniczaka to doskonałe miejsce dla ciebie i twojej rodziny. Nowa inwestycja od dewelopera Rajbud z planowanym zakończeniem budowy pod koniec tego roku. Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami. W budynku windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl. Hot Shots zaprasza do nowo otwartego Bistro Stara Winiarnia. To kolejny rozdział miejsca, które od lat tworzy przestrzeń spotkań. Z szacunkiem do historii Starej Winiarni stworzyliśmy wyjątkowe bistro, gdzie doskonała kuchnia, wyselekcjonowane wina i niepowtarzalna atmosfera spotykają się przy jednym stole. Odwiedź nas przy ulicy Moniuszki 16 w Zielonej Górze i obserwuj Bistro Stara Winiarnia w mediach społecznościowych. Hot Shots. Miejsce twoich spotkań.
6: UKS AS! UKS AS!
7: Jaki UKS AS? Co to jest?
6: Oj, tato! UKS AS, czyli Uczniowski Klub Sportowy AS. Tam będę chodziła na akrobatykę, pamiętasz?
7: A, te zajęcia pozalekcyjne. Akrobatyka, tańce, gimnastyka.
6: Ale ja miałam chodzić tylko na akrobatykę.
7: Naprawdę? Ale tam i tak jest to wszystko.
6: Oj, tato!
4: Zapisy na zajęcia pozalekcyjne już ruszyły. Szczegóły i zapisy na stronie uksas.pl.
6: UKS AS! UKS AS!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
14: Dzisiaj w nocy ma popadać, temperatura maksymalna w okolicach 15 stopni, jutro w ciągu dnia do 23-24, natomiast w niedzielę znów cieplej, nawet do 27 stopni. Teraz dużo samochodów na ulicy Batorego.
15: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
16: Eska na razie nie myśli o tym, że się wakacje kończą. My cały czas jesteśmy nastawieni na lato i szukamy dla Was najlepszych imprez. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest Eska Summer City. Dzisiaj na przykład bardzo wakacyjnie jest we Wrocławiu. Tam właśnie startuje festiwal Erste Letnie Brzmienia. Za chwilę na scenie powinni pojawić się bracia Kacperczyk, a potem m.in. Julia Wieniawa, Vito Bambino czy Monika Brodka. Jutro z kolei zagra Mrozu, Kaśka Suchacka czy Ewa Farna, a za tydzień zakończenie trasy letnich brzmień w Poznaniu. A jutro żużlowe emocje w Warszawie. Polacy będą bronić tytułu mistrzów świata. Przed nami finał drużynowego Pucharu Świata na żużlu na PGE Narodowym. A po wakacjach też będzie co robić. Na przykład będzie można się pośmiać w Opolu. Tam 11 września zawita Polska Noc Kabaretowa. Na scenie znane ekipy kabaretowe jak Smile, Nowaki czy Moralnego Niepokoju.
17: Eska. Eska. Eska. Eska. Eska. Eska. Eska.
0: codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Minęła 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Jest wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W prokuraturze w Katowicach zakończyło się wielogodzinne przesłuchanie Radosława Piesiewicza. Wcześniej postawiono mu zarzuty, m.in. płatnej protekcji w związku z aferą Zonda Krypto. To ostatni weekend z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o 70-90 groszy, donoszą analitycy. W ostatnie dni CPN, w weekend, w poniedziałek, litr 95 będzie kosztowało maksymalnie 6,64, a diesel 7,31.
12: Ska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
0: SK Sport News.
2: Polacy w Rydze pokonali Izrael 106-86. To już siódme kolejne zwycięstwo koszkadry w kwalifikacjach do koszykarskich mistrzostw świata. W niedzielę w Ergo Arenie w Gdańsku podopieczni Igora Milicicia podejmą Niemcy. A te już teraz na parkiecie zameldowały się biało-czerwone siatkarki. Polki grają o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy z Turczynkami, czyli aktualnymi mistrzyniami.
17: No to będzie ciężki mecz i mam nadzieję, że będziemy walczyć. Damy z siebie maksa.
2: Mówiła przyjmująca reprezentację Martyna Czerniańska. Obie reprezentacje pozostają niepokonane i już wcześniej wywalczyły awans do 1/8 finału.
18: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
19: 20 najpopularniejszych hitów w Polsce. W Polsce to jest gorąca 20.
20: Radia SK.
21: Ja się chciałem przywitać i powiedzieć o 18.02 w piątek 28 sierpnia, w ostatni piątek wakacji, ostatni weekend wakacji tak naprawdę. Dzień dobry i chciałem powiedzieć, że mam dla was 20 fajnych numerów. Nie, mam zdecydowanie więcej niż 20 fajnych numerów, bo jeszcze mam premiery. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce i od takiej premiery zaczynamy. Alex Warren wydał dzisiaj album Wild Child, jest na nim sporo numerów, które już znacie z anteny Eski. Czas poznać kolejny, to Emerald Eyes, premierowo Michał Sapkowski. Witajcie, zapraszam.

0: To jest dopiero coś, moi drodzy. White 2115, Palary, Vivi Simon, czyli to coś. To jest dopiero coś. Oni pojawią się w trójkę podczas Rap 20, która już w najbliższy poniedziałek w godzinie 23. Bardzo mocno zamieniam. Zapraszam w imieniu. Sobkowski, dajcie mu weekend, naprawdę. Zapraszam w imieniu, czyli zamieniam w imieniu Mateusza, Matiego Puczyło oczywiście. To w poniedziałek po godzinie 23. White 2115 i spółka, czyli to coś. To jest dzisiaj miejsce 19 po lekkim spadku z 17. Mocno dół, bo z 8 na 20 Alan Walker i Ava Max z numerem Fate. Oczywiście czas na kolejną premierę Ibena, moi drodzy. Kojarzycie chociażby sobie z hitu Hurts, prawda? Ibena, czyli pana, który nazywa się, żebym teraz nie skłamał, Etu Benjamin Rantakokko, i to jest fiński artysta, DJ i producent. Między innymi Hurts, Hollow, Forever. No to czas na nową produkcję. To jest All of My Love razem z Easy Bizu. To Ibena.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A Polki przegrywają z Turczynkami 7-14.

Happiness So Sad. Swedish House Mafia i Lickley to jest numer, który jest na 17 dzisiaj. Oczko niżej, na 18 Sienna, Spyro i Great Expectation. Na pewno kojarzycie ten numer. Oczywiście, że to Temper City i Self-Aware. Temper City, które wraca z zupełnie nowym numerem. Jak sami mówią, nie piszemy tylko o miłości. Piszemy o mentalnej gimnastyce, przez którą przechodzisz, gdy sprawy się komplikują. Zawsze pociągała nas chaotyczna, niesfiltrowana strona ludzkich zachowań. Od takie psychologiczne podejście, które nawet w tytule znajduje swoje odzwierciedlenie. Temper City Reverse Psychology premierowo.

0: Jest hura, hip hip, hura z 18 na 15. Alex Warren Passenger wprost z krążka Wild Child, który dzisiaj ma, jak już wspominałem, swoją premierę. Wcześniej Łatwo Gang i Majko, czyli Wszystkie Marzenia z 3 na 16 w gorącej 20 RDS-ka. Po krótkiej przerwie będzie numer, który w górę, mimo tego, może dlatego właśnie, nie że mimo tego, może dlatego, że zbliżamy się do tego ostatniego dnia lata powoli. Z 19 na 14 Gibbs, Ego i For Money za kilka chwil.
1: Gorąca 20. Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Gotowa na powrót do szkoły?
6: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
5: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
4: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
7: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
8: Nowy plecak, buty, zeszyty, kredki, długopisy. Lista zakupów szkolnych, która nigdy się nie kończy? Nie zgaduj, mamy idealne rozwiązanie. Kup kartę podarunkową do Galerii Zielonej i niech wybierze sam. Kartę znajdziesz w automacie przy Medisin. Back to School w Galerii Zielonej. Zielona Góra Energetyków 2A.
9: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żarywa pienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dobry zawód, szkoła z pasją. To musi być awangarda. Nowe kierunki policealne, wysoka zdawalność. To awangarda. Masaż, kosmetyka, terapia zajęciowa, florystyka, asystentka i higienistka, stomatologiczna, opiekunka dziecięca, sterylizacja medyczna, technik farmaceutyczny. W Zielonej Górze także kwalifikacyjny kurs zawodowy technik weterynarii. Uwaga, nowe kierunki, podolog i technik elektroradiolog. Postaw na rozwój i zapisz się na bezpłatne kierunki. Jesteśmy w Żarach i Zielonej Górze. www.awangarda.edu.pl.
12: I po reklamie.

awansowaliście z 19 na 14. Gibbs i jego ostatni dzień lata przed chwilą w gorącej 20 Radia SK. One już awansowały do kolejnej fazy, no ale walczą o pierwsze miejsce w grupie. W pierwszym secie Polki no zdecydowanie przegrały z Turczynkami, ale w drugiej partii, no jakby zupełnie nowy i inny zespół wszedł na parkiet. Wygrywamy 14 do 9 z Turczynkami. Mowa oczywiście o siatkówce, o Mistrzostwach Europy, o tym, że naprawdę w tym drugim secie idzie nam świetnie. Jamie Miller, jemu do tej pory nie szło najlepiej, mimo tego, że zajął w 2017 roku, czyli prawie 10 lat temu, trzecie miejsce w brytyjskim Voice, no to od tamtej pory tworzy, ale jakoś tak, żeby coś się przebiło na przykład w stronę polskiej publiczności, to tak się nie wydarzyło. Przełomem może być numer Baby Doll, którego Jamie od Jamiego Millera gram premierowo w tym momencie.

18.47, pora kolacyjna, więc pewnie niektórzy wcinają mango na przykład. Jejku, mój Jadaś uwielbia mango. Oczywiście najlepiej lody mango. Niektórzy mango, a niektórzy na przykład, nie wiem, pajdę ze smalcem albo ogórka kiszonego. Wszystkim życzę smacznego. Sylwia Grzeszczak i mango, nowość w dzisiejszym zestawieniu pozycji numer 13. Wcale nie pechowa dzisiaj, jedna z dwóch nowości. A wyżej z 6 na 12, Sanach, ITP, ITD. Wyżej, czyli już teraz.

0: Pierwszy set przegraliśmy sromotnie, jeśli chodzi o mecze Polska-Turcja na Mistrzostwach Europy siatkarskich pań, ale w drugim wygrywamy 25-21, zupełnie jakby inna drużyna weszła na parkiet. Brawo, brawo, brawo dziewczyny. Livka, poza tobą nic, jeszcze nie brawa, w sensie jest już propozycja, więc jest nieźle, ale brawo to ja będę bił, jak ten numer na przykład za tydzień pojawi się w gorącej 20 Radia SK. Od przyszłego tygodnia trochę zmian, aczkolwiek gorąca 20 między 18-20. O tych zmianach jeszcze będzie czas powiedzieć, ja tylko powiem, że już za chwilę Temper City, Axwell, Zalia, Age, Gipsy Kukon, Sombr, Oscar Cymbs na przykład. Zostańcie ze mną.
1: Gorąca 20. Radio SK. Autopromocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Lato w Parku Rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla was podwójnie dobrą wiadomość. 2 bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Najpierw kolacja w wino i grono. Potem bowling, wielki mecz i koktajle w Hadesie. Jeden adres, cały wieczór. Rezerwuj na winoigrono.pl lub hadespub.pl. Wszystko w Park 79.
10: Znowu cały weekend w kabinie?
11: Przejdź do Margo. Szukają kierowców kategorii C+E, rejon Berlina i Lipska.
10: A co dokładnie dają?
11: Atrakcyjne wynagrodzenie, niemiecką umowę i pracę od poniedziałku do piątku. Masz przypisany samochód oraz zapewniony dojazd do Niemiec i powrót do Polski.
10: A załadunki?
11: Tylko kontenery morskie. Zero palet i udział w załadunkach i rozładunkach. Zadzwoń 537-889-590 lub odwiedź margotransport.pl.
12: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL. Filet ze skórą. Koral. 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita. 2 plus 1 za grosz.
14: Lidl. To się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro, wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: 10 najpopularniejszych hitów w Polsce. To jest Gorąca 20. Radia SK.
1: Dobrze pan mówi, tu się wszystko zgadza. 20 najfajniejszych numerów w Polsce i sporo premier. No i są też dwie nowości. Jedna z nich już wybrzmiała. Sylwia Grzeszczak i Mango melduje się na miejscu 13. Jedna przed nami i to będzie pozycja numer 8. Już teraz mogę powiedzieć. Poza notowaniem, no smutne są dziewczyny, smutne. Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta. Bardzo, bardzo lubiłem ten numer. Dla mnie lato 2026, wakacje 2026 mocno będą łączyły się właśnie z tym numerem. Shakira, Die Die z Burna Boy również poza notowaniem. A w notowaniu, nie przedłużając, na miejscu 10 z 4, Temper City, Self-Aware, Michu Sobkowski. Witajcie.

0: Eska Zielona Góra.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Do tej pory mam ciarę, jak pomyślę o tym wykonie podczas Top of the Top Sopot Festival, gdzie wystąpili razem na scenie Opery Leśnej w Sopocie i zaśpiewali ten numer. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. To nie jedyna rzecz, którą w najbliższym czasie, w ostatnim czasie robią razem, bo razem, mogę śmiało powiedzieć, poprowadzą program w Radiu SK. Już w poniedziałek po południu SK po raz pierwszy tego dnia prezenterami właśnie popołudniowego programu w SK będą gwiazdy m.in. Margaret, Dawid Kwiatkowski, Kuba i Kuba, Sylwia Grzeszczak, Oskar Cyms Blanka, czy na przykład Fukai. No to jest zapowiedź czegoś nowego. Wiecie, no coś się kończy, czyli wakacje, a coś się zaczyna. Dużo nowości u nas już od poniedziałku tak naprawdę. Jeśli chodzi o gorącą dwudziestkę, to ona będzie od 18 w piątek, ale my będziemy piątki słyszeć się nieco wcześniej. Więcej nie zdradzam. A propos nowości i numerów zupełnie nowych, to Joel Corey, Hannah Bolan i Don't Go Break Me Your Heart teraz prezentuje premierowo.

To numer związany z emocjami piłkarskimi, emocje siatkarskie, Mistrzostwa Europy w Turcji. Polki prowadzą w trzecim secie 12-10 z Turczynkami i o wiele lepiej wyglądają niż w pierwszym secie, naprawdę. Andra Bo, czyli David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA, More Than A Game z 11 na 7, a wcześniej druga, wyższa z dzisiejszych nowości, to jest miejsce 8, Oscar Sims i Bez Końca. Czy ja już zapraszałem na poniedziałkowe wydanie naszej bratniej listy, czyli Rap 20? Jeśli nie, no zapraszałem, ale może nie wszyscy mnie słyszeli. Zapraszam w imieniu Matego Fuczyło, ze względu na to, że tam będzie 20 najfajniejszych numerów rapowych. Głosujecie oczywiście na sk.pl i będzie też gość specjalny, czyli White 2115, który 2 lata temu razem z Matą nagrał numer 1 na 100. No to teraz stawka zostaje podbita, bo jest 1 na 1 000 000. Mata White 2115, premierowo, szanowni państwo.

punkt za punkt w tym trzecim secie, ale to Polki wygrywają póki co 18 do 15 z Turczynkami. 1 do 1 w setach. Przypomnę, Axwell Bone, Whatever Turns You On, to jest miejsce numer 6 po spadku z 5 w gorącej 20 Radia SK. Wczoraj na Top of the Top Sopot Festival Maryla Rodowicz miała swoje show z różnymi artystami. O Zali powiedziała: nie dość, że młoda, to jeszcze zdolna. I potem chyba dodała: tak jak ja, tylko akurat chrupałem chrupka i nie usłyszałem, czy tak powiem. Jeżeli ktoś to słyszał, to może mi potwierdzić. 664-402-302 albo na głosówce. Mach, Maryla, jak zwykle w formie. Zalia, też w świetnej formie. Z 10 na 5. Tylko kochaj mnie.

0: Nawet tonacja nie jest zmieniona. Sean Paul oczywiście w oryginale, She Doesn't Mind. Ten numer Seana Paula można było usłyszeć w tym roku dwa razy w Polsce. Najpierw w maju na warszawskim Torwarze, a później oczywiście podczas Łódź Summer Festival. Riviera, She Doesn't Mind. Riviera to jest kolektyw francuskich DJ-ów i producentów pochodzą z południa Francji i właśnie wzięli na warsztat She Doesn't Mind od Seana Paula. Za chwilę pierwsza czwórka, z pierwszego na czwarte Dawid Podsiadło na błysk. Polki prowadzą w trzecim secie 22-19.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Cześć kochana, wyjeżdżasz na wakacje? A remont?
7: No właśnie dlatego. Torga Architects zaprojektowali wnętrze, polecili sprawdzonych wykonawców. Ja wracam na gotowe.
6: Brzmi jak luksus.
8: Dzisiaj luksusem jest spokój. Torga Architects. Projektujemy wnętrza i architekturę. Odwiedź nas na torga.pl.
9: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
11: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
12: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
13: O jednym mówią gładkość, o drugim blask. Poznaj dwa zabiegi dla twojej skóry od Yasumi. Gen C, czyli tabletkowa mikrodermabrazja dobierana dla twojej cery z efektem anti-age. Oksybrazja, bezdotykowe odświeżenie najwrażliwszej skóry. Zaprasza gabinet w Zielonej Górze. Ulica Braniborska 15B. Więcej na yasumi.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Infopan z Głogów.
16: Chcesz dobrze zarabiać jako specjalista IT? Cyfrowy świat to twoja pasja i codzienność?
15: Studiuj w Głogowie. Absolutny top. Informatyka. Wybierz swoją specjalność.
16: Cyberbezpieczeństwo.
15: Lub przemysł 5.0.
17: Więcej info na stronie pans.glogow.pl.
18: I po reklamie.
19: Polska.

trzeciego seta. Wygraliśmy w czwartym. Turczynki zdecydowanie prowadzą 5-1. Wygląda na to, że to może nie być rozstrzygający jeszcze set. Dawid Podsiadło na błysk. Rozstrzygnęliście, że był na pierwszym, a jest na czwartym w gorącej 20 Radia SK. Znany i lubiany, co to dużo mówić, Franz Zimmer, który ukrywa się pod pseudonimem Ale Farben, czyli wszystkie kolory, ma nowy numer. Ale Farben i May Stevens gram premierowo Same Old Sky.

0: Old Sky, premierowo w gorącej 20 Radia SK, ale Farben i Mace Stevens już teraz tylko pierwsza trójka.
1: Gorąca 20. Gorąca 20. Radia SK.
2: Miejsce trzecie.
0: Z 9. Age, R&B, Ring My Bell. You can't.

0: Co to jest za skok? Z 12 na drugie. Gips, Kukon i Ty Masz. To jest Gorąca 20 Radia SK i teraz już mamy tylko numer, który jest na szczycie.
1: Gorąca 20. Gorąca 20 Radia SK. Miejsce pierwsze.
0: Z drugiego. Somber, My Body Isn't Ready.

0: Na trzecim z dziewiątego H i R&B, na dwunastym było, a jest na drugim. Gibbs i Kukon Tymasz i numer jeden w Polsce. Z drugiego na pierwsze Somber, My Body Isn't Ready. Nie kryję, że również na mojej prywatnej liście hitów to jest bardzo, bardzo wysoko plasujący się numer. Jakiś czas temu oglądałem wywiad z Sombrem, w ogóle w ciekawych okolicznościach przyrody, bo pani, która ten wywiad prowadziła, była na tronie, a Somber był na tronie. I on wtedy powiedział, że jak on tworzy, to on wyłącza klimę i robi, żeby było jak najbardziej gorąco, żeby on cierpiał. Bo dzięki temu, jak on cierpi, to on lepiej tworzy. No to przy okazji tworzenia My Body Isn't Ready musiało być u niego naprawdę gorąco i bardzo musiał cierpieć. Somber, My Body Isn't Ready, numer jeden w Polsce, gorąca 20 Radia SK dobiega do końca. Ostatnia sierpniowa. Za chwilę SK Live Remix, oczywiście między innymi ze State of Trance. A gorąca 20 kolejna, pierwsza wrześniowa, będzie o godzinie 18. A my wtedy usłyszymy się godzinkę wcześniej, bo w piątek o 17. A tak w ogóle, to słyszymy się w środę po 12. Taką mam nadzieję. Michał Sapkowski, wielkie dzięki. Niech to będzie fajny weekend.
1: Gorąca 20. Radio SK.
2: Reklama.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
5: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
4: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
6: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Wino i Grono. Numer jeden wśród restauracji w Zielonej Górze na TripAdvisor. Regionalne smaki, doskonałe wino i wieczór, który naprawdę warto przeżyć. Zarezerwuj stolik na winoigrono.pl. Park 79. Smak Zielonej Góry.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
7: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze przy ulicy Rzeźniczaka to doskonałe miejsce dla ciebie i twojej rodziny. Nowa inwestycja od dewelopera Rajbud z planowanym zakończeniem budowy pod koniec tego roku. Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami. W budynku windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl.
9: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Hosso w Świebodzinie. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
14: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
15: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: SK. SK.
18: Cześć, witajcie po raz kolejny. Maciej Juszczak. Jest piątek, a to oznacza tylko jedno. Czas na ostatni weekend tegorocznych wakacji. W związku z tym można się pobawić na przykład w X-Demonie, w Emporium, czy też w klubie One Love. Tutaj imprezy i dzisiaj, i jutro o tej godziny 20. Również jutro w Palmiarni zagra DJ Anioł. Natomiast kto z was chce posłuchać nieco bardziej tanecznych przebojów, proszę bardzo, również można podejść czy podjechać do klubu prywatka na Deptaku. Tam także sporo dobrych klimatów. Natomiast już 30 sierpnia o godzinie 17 Czesław Mozil i Herbert Kameralnie. Ten koncert w Muzeum Ziemi Lubuskiej będzie bardzo nastrojowo. To wam mogę obiecać.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. To jest SK Live Remix.

0: Αυτό το cool. Eska Life Remix. Eska Life Remix. This hits never stop. Ζαχτήλα βρατσάμες najlepszym mixem hitów na czasie.
1: Reklama.
2: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Hosso w Świebodzinie. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jedni przyszli po miłość, inni po niewinny flirt. A karty zadbają o to, żeby nikt nie czuł się bezpiecznie. Sam bym tego nie ogarnął, dlatego w tym sezonie są aż dwie prowadzące. Hotel Paradise dziś o 20.55 w TVN i 7.
6: I po reklamie.
0: To jest SK Live Remix. Najlepszy mix hitów na czasie. Bez gadania.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: To je SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosel, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bardzo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: I po reklamie.
0: Eska.
4: Eska.
5: Cześć, witajcie po raz kolejny. Maciej Juszczak. No i czas powolutku przygotowywać się do tegorocznego winobrania. Oto 4 do 13 września i koncerty. Chyba to, na co wielu z was na pewno będzie czekać. 5 września Oscary wśród winorośli. Następnie 6 września o 20.30 zagra Margaret. Dzień później Zakopower. 8 Łona, Konieczny i Krupa. 9 września Oscar Cyms, którego doskonale znacie z anteny Eski. 10 Grupson. 11 Patrycja Markowska, no i 12 września na zakończenie tegorocznej imprezy specjalnie dla was na scenie przy Powstańców Wielkopolskich zagra Ewa Farna, a więc szykuje się sporo dobrej muzyki na tegorocznym winobraniu. Dobrej zabawy!
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. To jest Eska Live Remix. Eska Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie. But if you give me

0: Αυτό το Escalive Remix. These hits never stop. Ζάχτη Λαβρατσάμις, najlepszy mix and hit of Natasha. Reklama.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: I po reklamie.
2: To jest Escalive Remix.

0: Αυτό το SK Life Remix. SK Life Remix. These hits never stop. Ζαχτήρα Βρατσάμις, najlepszy mix and hit of Natasha.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.
3: SK. SK.
4: Słyszymy się po raz kolejny, Maciej Juszczak. No i tym razem sprawdzam, co na koniec tegorocznego Lata Mus Wszelakich. Impreza potrwa tylko do najbliższej niedzieli. No i już jutro będzie okazja posłuchać muzyki Depeche Mode. Depeche Mode Black Day Party to w Café Noir o godzinie 21. Również muzyka w parku to w Zatoniu, także o 21. Natomiast o 14.30 dożynki z miejskim charakterem w Ochli wystąpi m.in. Ewelina Lisowska. Natomiast 30 sierpnia na zakończenie tegorocznej imprezy koncert i muzyka w parku, całość w parku książęcym w Zatoniu, a więc tutaj również powinno być bardzo nastrojowo. Lato Mus Wszelakich tylko do najbliższej niedzieli.
3: SK. SK.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Escalive Remix. Escalive Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie. Escalive Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escalive Remix. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.
1: For all the best.

1990s, Gabber wasn't just a subgenre of hardcore techno.